Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Tragiczny pożar w Tajlandii. Około 30 osób zginęło, kilkadziesiąt jest rannych. Ta informacja u nas na początek. Dziś trafi na badania psychiatryczne 42-latek, który zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica. Można odpocząć na przykład z książką w ręku. W Nowym Sączu działa strefa relaksu. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Tajlandia i tragiczny pożar, w którym zginęło około 30 osób, ponad 60 jest rannych. Ogień wybuchł w pubie w Bangkoku tuż przed północą czasu lokalnego. Na razie nie wiadomo, czy wśród ofiar są cudzoziemcy, ale to całkiem prawdopodobne, bo to jedno z najpopularniejszych turystycznych miast w tej części Azji. Nagrania z telefonów komórkowych, które pojawiły się w sieci, pokazują przerażonych, uciekających przed płomieniami ludźmi. W ostatnich latach w Tajlandii dochodziło do podobnych wypadków. W 2022 14 osób zginęło w pożarze baru we wschodniej części kraju. Dziś przyjrzą mu się eksperci. Od tych badań zależy jego przyszłość. 42-latek, który pod koniec kwietnia zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica, Beatę Jerzman, przejdzie badania psychiatryczne. O szczegółach nasza siedlecka reporterka Magda Szepczuk.
1: 42-letni Krzysztof A., który kilkukrotnie ranił nożem wójt Beatę Jerzman, trafi w poniedziałek do specjalistycznej placówki w Łukowie, gdzie przejdzie obserwację psychiatryczną. Obserwacja ma pomóc w ustaleniu, czy w chwili ataku na wójt mężczyzna był poczytalny i rozumiał znaczenie swojego czynu. Śledczy na razie nie określili, czy obserwacja będzie jednodniowa, czy potrwa dłużej.
0: 42-latek przebywa w areszcie tymczasowym za usiłowanie zabójstwa i czynną napaść na funkcjonariusza publicznego. Grozi mu dożywocie. Papież znów apeluje o pokój podczas spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo. Wyraził pragnienie, by z wytrwałością podążano drogą dialogu, spotkania i dyplomacji, bo to jedyna ścieżka do sprawiedliwego i trwałego pojednania.
2: Niestety znów wieją wiatry wojny na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie i w wielu innych częściach świata. Nie pozwólmy, by te wiatry zgasiły płomień nadziei i pokoju, nawet jeśli wydaje się on kruchy i chwiejny.
0: Mówił za pośrednictwem Radia Watykańskiego Leon XIV. Papież pozdrowił Polaków, także tych, którzy pielgrzymują na Jasną Górę. Wszystko opiera się na klientach, którzy przyjeżdżają od lat, mówi pani Barbara, która wynajmuje pokoje w Białogórze. Mimo kapryśnej aury, turystów nad Bałtykiem nie brakuje, wybierają jednak hotele i większe pensjonaty, gdzie jest na przykład basen.
3: Młodzi albo z dziećmi to już widać, że wybierają nowe domki, o tak. Teraz już sporo domków przybyło w Białogórze. Na krótkie pobyty przyjeżdżają teraz. Bardziej na weekendy patrzą właśnie rzeczywiście na pogodę. Ja póki co na tych stałych bazuje.
0: W tym tygodniu pogoda nad polskim morzem ma się zdecydowanie poprawić.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Można odpocząć, ale też poczytać książkę. W Nowym Sączu działa strefa relaksu dla fanów literatury. Takie miejsce stworzyła Biblioteka Publiczna, mówi dyrektor Marek Rylewicz.
5: To jest taka typowa strefa relaksu. Są leżaki, są książki, a oprócz tego przygotowaliśmy taką małą galerię wierszy naszych wspaniałych lokalnych poetów. To jest dla naszych mieszkańców, gości, którzy odwiedzają, wziąć książkę do ręki, na chwilkę się wyciszyć. Sama przyjemność.
6: Fantastycznie, szczególnie, że my przyjechałyśmy z Krakowa. Jesteśmy bardzo mile zaskoczone. No jest to super, naprawdę.
7: Bardzo mi się podoba. Ja akurat jestem stałą bywalczynią w bibliotece, w różnych filiach, dużo pożyczam. Świetna inicjatywa.
0: Strefa relaksu będzie działać do końca wakacji, a być może także we wrześniu.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Dzień dobry, o poranku.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
11: Dwa tygodnie nie było, już się pcha na antenę.
8: To była strefa relaksu dopiero. 4:04.
11: Witamy, Kasia Kozimor.
8: Tomek Waloszczyk.
0: I Justyna Bieniek.

0: Żele Taxi, Vanessa Paradis na antenie Radia Plus, 12 minut po godzinie 6, piątek mam... Poniedziałek!
1: Poniedziałek!
0: Jak 13, to niekoniecznie piątek!
1: Poniedziałek 13, tak szczęśliwie. Imieniny obchodzą Andrzej, Benedykt, Ernest, Eugeniusz, Henryk, Joel, Małgorzata, Radomiła i Sara. Wszystkiego najlepszego.
0: Erno Rubik, pamiętasz kostkę Rubika?
1: No oczywiście.
0: Do tej pory, co niektórzy kręcą.
1: No i wydawać mi się mogło, że taki stary wynalazek, a wynalazca kostki Rubika...
0: Wciąż jeszcze żyje.
1: Ma się świetnie obchodzić dzisiaj 82. urodziny.
0: Wszystkiego najlepszego, panie Erno Rubik.
1: A także świętuje wokalista, członek zespołu TSA Marek Piekarczyk.
0: Wszystkiego najlepszego również i wam, drodzy słuchacze. Przed nami piękny nowy tydzień, a teraz czas na Ewangelię.
2: Jezus powiedział do swoich apostołów: nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał.
3: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, może zrodzić się w nas naturalne pytanie, jak to Jezus, który jest Mesjaszem, który jest Księciem Pokoju, przynosi miecz i ma poróżnić ojca z synem, synową z teściową, córkę z matką. O jakie poróżnienie chodzi Jezusowi? O jaki miecz? Tym mieczem jest prawda. Prawda, która może poróżnić nawet najbliższe osoby w relacji, rodzeństwo, dzieci, małżonków. Jezus jest tym, który niesie prawdę nie tylko o samych ludziach, ale o świecie i o samym Bogu. I ta prawda może podzielić. Jest Księciem Pokoju, jest Mesjaszem, który ten pokój niesie, ale pokój

0: Taxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Mega Taxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12, 4 miliony. Przed tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
1: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
2: Reklama.

0: To już prawie 28 minut po godzinie 6 poranny program Radia Plus. Kto rano wstaje, zaczynamy nowy tydzień. Może wreszcie przestanie padać, bo od zeszłej soboty codziennie z przerwami.
1: Nie wiem, czy dzisiaj przestanie.
0: No, już ale mam to, dość.
1: Ale taki fajny to trochę.
0: Reumatyzmu można dostać.
1: Ale to się nie wychodzi w taki deszcz. Chociaż
0: jak to się nie wychodzi? Ciepło jest, to trzeba wyjść.
1: Trudno przewidzieć, bo rzeczywiście jak się z psem wychodziło na spacer,
0: no,
1: to niby były chmury, ale za chwilę ulewa się robiła, ni stąd, ni zowąd.
0: No,
1: nie wiadomo, jak się wstrzelić w okienko pogodowe było.
0: No właśnie tak było. Na szczęście mnie się udało jakoś tam, jeżdżąc rowerem do pracy i komunikacyjnie, jakoś nie zmokłam na szczęście, więc rzeczywiście te chmury były takie, że można było gdzieś przeczekać, potem polecieć dalej. Ale chcielibyśmy już troszeczkę słońca.
1: Jeszcze dzień, dwa i będzie...
0: blady już się robi.
1: I będzie tak, że, że nie będzie się czego obawiać. No czy słońca ewentualnie.
0: No dobrze, to posłuchajmy, czy dzisiaj już buchnie trochę ciepła, czy też nie. Za chwilę wiadomości w skrócie na antenie Radia Plus i prognoza pogody.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Już prawie 4,5 tysiąca ofiar podwójnego trzęsienia ziemi, które pod koniec czerwca nawiedziło Wenezuelę. Blisko 17 tysięcy osób straciło dach nad głową. Władze nie ogłosiły listy zaginionych, ale na nieoficjalnych stronach internetowych pojawia się wykaz z 30 tysiącami nazwisk. Tymczasem zagraniczne ekipy medyczne, które pomagają w Wenezueli, próbują powstrzymać szerzenie się chorób zakaźnych. Na miejscu oferują też pomoc psychologiczną. W wiadomościach Bliski Wschód Amerykanie zaatakowali cele wojskowe w Iranie. Wczoraj przeprowadzili kilka uderzeń na systemy rakietowe i obrony przeciwlotniczej. Także na niewielkie łodzie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w rejonie cieśniny Ormus. Według irańskich mediów zginęła co najmniej jedna osoba. W odpowiedzi Teheran uderzył w bazy USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie. Jannik Sinner obronił tytuł w wielkoszlemowym Wimbledonie. Włoski tenisista w finale pokonał rozstawionego z dwójką Aleksandra Zwieriewa. Mecz trwał blisko 4 godziny. Dla Sinnera to piąte trofeum wielkiego szlema w karierze. Dla Zwieriewa był to pierwszy finał w Londynie.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Na co dzień zamknięty dla odwiedzających, weekend otworzył swoje podwoje. Mowa o ogrodzie Ojców Bernardynów w samym centrum Krakowa. W sobotę zakonnicy otworzyli jego bramy dla mieszkańców miasta. To w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników Zarządu Zieleni Miejskiej.
3: Jestem oczarowana.
4: Czasem nie wiemy, co skrywają mury, a może się okazać, że prawdziwe skarby. Także bardzo miła inicjatywa. Taka oaza zieleni w środku miasta.
5: Ten ogród, jaki tutaj jest, jest taki rzadko spotykany.
6: Zauważyłyśmy ogromną kroplę żywicy.
2: Następna okazja za 2 tygodnie. Wtedy swoje drzwi do ogrodu uchylą karmelici na piasku. Obowiązują zapisy. Na koniec informacja dla pasażerów MPK. Od dziś w związku z pracami drogowymi na ulicy Majora zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Linie autobusowe numer 105, 184, 199, 405 i 610 zostaną skierowane na objazdy. Prace potrwają do czwartku. Więcej na www.ztp.kraków.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
2: W Krakowie pochmurno i 15 stopni, w ciągu dnia cieplej, maksymalnie do 25. Może popadać, a nawet zagrzmieć. Biomet niekorzystny.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
8: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
9: Za 26 minut będzie godzina 7. Dzień dobry, o poranku.
10: Dzień dobry, witamy do 9. Zapraszamy. Kasia Kozimor.
9: Tomek Waloszczyk.
10: A o czym myśli Tomek od samego rana? Dawno nie pytałam.
9: No właśnie.
10: No właśnie.
9: Jak są nowe państwa, to człowiek musi się nauczyć, czy jest nowa mapa Europy, świata, czy czegoś tam. A w krajobrazie politycznym też się pojawiają nowe partie i o tym za chwilę.

0: To Eros Ramazzotti na antenie Radia Plus za 18 minut, godzina 7, jest poniedziałek, 13 dzień lipca.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Gdyby tak być laską, marszałkowską oczywiście. No dobra, inaczej. Gdyby siąść w fotelu marszałka Sejmu i spojrzeć groźnym okiem na salę, to po lewej siedzi lewica, a po prawej prawica. A gdyby przejść środkowym korytarzem, to można przybić piątki z posłami PSL-u, zarówno lewe piątki, jak i prawe piątki. No i tu pojawia się problem, bo po tym jak rozpadła się Polska nie piątek, ale pięćdziesiątek, czyli partia Szymona Hołowni, powstał nowy byt, Klub Centrum. Trzeba by ich pozamieniać z tym PSL-em, żeby faktycznie siedzieli w centrum sali. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że klub zamienił się w nową partię Unia Centrum. No, prawie jak połączenie dawnej Unii Wolności i Porozumienia Centrum, czyli dawny popis. Ciekawe, czym się popiszą.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Wystartowały letnie rabaty w Black Red White. Tylko do 15 lipca. Stylowe meble i dodatki taniej nawet o 55%. A do tego 20 lat 0%. Odkryj też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel na co dzień. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
3: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
4: Castorama.
5: Teoria.
4: I praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: Za 6 minut będzie godzina 7. To teraz będzie serce jak dzwon, a w zasadzie serce jak dzwon, bo i o dzwonie będzie, i o dobrych sercach.
1: No to posłuchajmy już teraz. Artur Moczalski wyjaśni nieco więcej.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 13 lipca 1521 roku po raz pierwszy zabrzmiał dźwięk dzwonu Zygmunta. Tego dnia w roku 2000 w Waszyngtonie zmarł Jan Karski, legendarny kurier i emisariusz polskiego państwa podziemnego, który w czasie II wojny światowej przekazał na Zachód raport dotyczący zagłady Żydów. A przed nami ludzie o równie wielkich sercach to Świerat i Benedykt. Pierwszy pochodził z terenów dzisiejszej Polski, ale znany jest także na Słowacji, w Chorwacji, na Morawach i na Węgrzech. Andrzej Świerat został benedyktynem i zamieszkał na górze Zabór koło Nitry. Jedyną osobą, którą spotykał w pustelni, był Benedykt. Oprócz modlitwy i samotności ich dni wypełniała ciężka praca. Obaj karczowali drzewa, dużo pościli, a spali na siedząco. Andrzej osiągnął w ten sposób mistrzostwo życia duchowego i przewidział datę własnej śmierci w roku 1034 po Chrystusie. Benedykt spisał dzieje życia swojego mistrza, a zginął 3 lata później napadnięty przez zbójców. Relikwie świętego Świerada są w romańskim kościele w Tropiu, malowniczo położonym na brzegu jeziora Czchowskiego. Jest to jeden z najstarszych kościołów w Polsce, bo niektóre jego fragmenty pochodzą z XI wieku.

0: No, Wimbledon się już skończył. Mhm. Mistrzostwa się chylą ku końcowi.
1: Piłki nożnej, piłki ale nożnej. Wszystko przed nami najważniejsze i najciekawsze.
0: I jak po tym żyć?
1: Potem...
0: Co oglądać?
1: Kibic piłkarski powie, że za chwilę wraca Ekstraklasa, eliminacja do europejskich pucharów, jest więc się czym interesować. Nie wiem, co kibice tenisa powiedzą.
0: No najbliższy chyba turniej taki tysięczny to na początku sierpnia.
1: A poza tym i wakacje muszą być też od sportu, musimy trochę odpocząć.
0: Najlepiej samemu zacząć coś robić.
1: No właśnie, jaki był odpoczynek w ten weekend? Coś mam dla Kasi, bo ona z Wrocławia. Taki obrazek znalazłem. No. Stacja, peron, Wrocław, Partynice. Jest coś takiego.
0: No jest, oczywiście,
1: no,
0: że tak.
1: Jankowicy się ucieszyli, bo przeczytali, że Wrocław party nice. A tam party nie było. Nice może trochę tak.
0: Obok jest ten, wyścigi konne są, to można zrobić sobie niezłe party. No i działeczki też są takie fajne, co niektórzy mają i odpoczywają.
1: I przy tej okazji na Facebooku was pytamy, jaki był weekend, czy było nice?
0: Było nice, czy nie było nice? Napiszcie nam o tym za chwilę na antenie Radio Plus najnowsze wiadomości i prognoza pogody.

0: Seria wypadków na małopolskich trasach, są poszkodowani, problemy z przejazdem, m.in. na Zakopiance. Możliwa rekonstrukcja rządu w Kijowie, donosi jeden z ukraińskich deputowanych. Wczoraj rezygnację ogłosiła premier Sfyrydenko. Kilkaset osób bierze udział w międzynarodowej parafiadzie dzieci i młodzieży. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. I od razu zaglądamy na drogi. Utrudnienia po wypadku na Zakopiance. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu dwóch samochodów w Pcimiu. Zablokowany jest jeden pas trasy w stronę Krakowa. A to nie jedyny groźny wypadek w ostatnich godzinach w Małopolsce. Policjanci badają okoliczności wieczornej tragedii w Krośnicy, to w powiecie nowotarskim. Samochód osobowy uderzył w drzewo, zginął 76-latek.
1: Strażacy wykonali dostęp do poszkodowanego i wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, pomimo podjętych działań, ratownicy medyczni stwierdzili zgon.
0: Relacjonował Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Z kolei w miejscowości Krosna w powiecie limanowskim w zderzeniu dwóch aut rannych zostało 6 osób, wszystkie trafiły do szpitala. Samochodami jechało w sumie 8 osób, w tym troje nastolatków. Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Premier Julia Sfyrydenko ustępuje ze stanowiska, jest już po rozmowach z prezydentem Zełenskim. Zdaniem deputowanego Jarosława Żelezniaka, Sfyrydenko prawdopodobnie obejmie stanowisko ambasadora Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. Cały rząd zostanie wtedy poddany rekonstrukcji, stwierdził parlamentarzysta. Teraz ważne jest zjednoczenie wszystkich sił i zasobów w celu wzmocnienia kraju, napisała premier na platformie X. Jak ukraińskie władze tłumaczą tę decyzję, o tym nasz korespondent Ołech Biłecki.
2: Powodem do takich zmian jest rozbudowa nowej strategii politycznej, a te zmiany wymagają odnowienia Rady Ministrów. Prezydent przede wszystkim zapowiada zmiany wśród szefów służb porządkowych. Inna strategia będzie dotyczyła też polityki zagranicznej. Według Zełenskiego do najważniejszych obszarów należą Stany Zjednoczone oraz licencje na produkcję systemów Patriot. Innym ważnym kierunkiem jest polityka europejska, kwestie wejścia Ukrainy do Unii oraz europejski projekt antybalistyczny. Potrzebne są nowe podstawy relacji z krajami sąsiadującymi z Ukrainą, zwłaszcza z Polską i Węgrami, także czytamy we wpisie Wołodymyra Zełenskiego. Aby te zmiany zostały zrealizowane, wymagana jest także zgoda ukraińskiego parlamentu, o czym również mówi ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
0: Wiadomo, że Olcha Stefaniszyna nie będzie już ambasadorką Ukrainy w USA. Odchodzi z własnej woli, podaje Interfax Ukraina. Według tego źródła decyzja ma charakter osobisty, a prezydent ma wysoko oceniać jej pracę. Nowa partia na polskiej scenie politycznej, Unia Centrum, powstała z połączenia Unii Europejskich Demokratów z sejmowym klubem Centrum, które założyli byli politycy Polski 2050. Na czele nowego ugrupowania minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
3: Tworzymy nowe środowisko polityczne, które będzie funkcjonowało także z silną reprezentacją w polskim parlamencie pod nazwą Unia Centrum.
0: We wrześniu konwencja programowa nowej partii. Ugrupowanie, jak słyszymy, liczy na elektorat trzeciej drogi.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Stadion Świątynia Teatr. 800 osób bierze udział w 37. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży. Zmagania, które odbywają się na terenie SGGW, potrwają do 17 lipca. A co przyciąga najmłodszych na parafiadę? O to zapytaliśmy uczestników z Krakowa.
5: No ta rywalizacja sportowa, że można się zmierzyć z innymi w konkurencji i zobaczyć, jak się dobrym jest. Też. I integracja też z innymi ludźmi.
6: Że jest tu śmiechu z innymi kolegami tutaj. Ja bardzo lubię grać w piłkę osobiście, więc zawsze jak jestem na parafiadzie, wybieram piłkę. Jestem już trzeci raz.
7: Ta integracja z innymi, zabawa.
0: W parafiadzie bierze też udział 21 grup polonijnych, m.in. z Łotwy, Niemiec i Ukrainy. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
9: W Krakowie bez zmian, pochmurno i 15 stopni, dziś do 25 może pokropić. Biomet niekorzystny.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Patrzymy na zegarki, bo to poniedziałek, wiele osób do pracy idzie, nie wszyscy jadą na wakacje, 6 minut po 7.
11: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.
11: Za chwilę u nas Chesney Hawkes, teraz Catherine Crew.

0: Chesney House w Radio Plus, The One and Only, 13 minut po siódmej.
1: To skoro zagaiłaś już temat mundialu, to dzisiaj mamy pustkę i wczoraj była pustka, bo mecze się nie odbywają, jutro dopiero półfinały, coraz robi się ciekawiej i na całym świecie oglądają nie tylko te kraje, które rzecz jasna biorą udział w mundialu, na przykład w Peru. Tak się zachwycili reprezentacją Norwegii, że podobno już ponad 500 dzieci jest z imieniem Haaland.
2: O, proszę.
1: No, Erling Haaland, wybitny napastnik norweski, tak się spodobał tam w tym dalekim zakątku świata, że poszli do tego Urzędu Stanu Cywilnego i
2: ponadali
1: chyba,
2: tak.
1: Ponadawali, nie zmieniali, tylko chyba to nowo narodzone dzieci Haaland. Bardzo ładne imię Haaland. Nie wiem, czy peruwiańskie za bardzo, może z czymś im się kojarzy w tym kraju,
2: może,
1: językowo
2: by
1: jakoś.
2: Zapytać, tak.
1: No, ale Norwegia odpadła, teraz się zastanawiają, czy będą nowe Bellingamy lub Kane, lub Messi.
2: A Mbappe?
1: Mbappe, a to ciężko wymówić jest. Bo ja sam nie wiem, czy to Mbappe, czy Mbappe. Ale tak, jak on gra, to
0: 14 minut po siódmej poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Za chwilę na naszej antenie Eric Carmen, Hungry Eyes. Będzie też Bonnie, Amy Brown, Girl in the Ring. A my z wami do godziny 9 budzimy się w lekko wakacyjnych nastrojach. Dlaczego, że lekko? No bo nie wszyscy mają wakacje, niektórzy w lekko zapracowanych nastrojach. Ale poniedziałek dla każdego dobry znak, bo przed nami cały tydzień.
3: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.

0: 60 plus 40 gratis. Stosujesz Żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko Żurawit.
1: Aż 40 kapsułek Żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki. Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Reklama.

Uśmiechnij się, mówi Katarzyna Pakosińska. Słuchacie Radia Plus. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: 25,5 minuty po godzinie 7 poranny program Radia Plus, która no wstaje. Jajko?
1: Jajko jak najbardziej. Znaczy kurę też lubię, ale wolę jajko.
0: Konkret. Jajecznica, omlet, sadzone.
1: Najbardziej na pierwszym miejscu jednak na miękko.
0: Na miękko.
1: Chociaż ja pod każdą postacią lubię, ale na miękko.
0: A no właśnie, na miękko nie mam. Nie. Nie wiem dlaczego nie, bo ja też na miękko. Mhm. W każdym razie mam tutaj taką ściągę, jakie jajko lubisz, powiem ci jaki jesteś.
1: No to...
0: Na twardo, spontanicznie optymiści, nie wiem zupełnie dlaczego.
1: Trochę tak.
0: Sadzone, odkrywcy, innowatorzy.
1: To gorzej.
0: No tak.
1: Znaczy, bo ja mniej sadzone, a też, no ale...
0: Jajecznica, powściągliwi i lojalni. Mhm. Omlet, perfekcjoniści i organizatorzy. No trzeba się dobrze przygotować do omletu, żeby był perfekcyjny. Jajko w koszulce, urodzeni ekstrawertycy. No pewnie komu by się chciało jajko w koszulce, najpierw trzeba ten wir wodny zrobić i tak dalej, żeby to miało ręce i nogi, coś z tego wyszło.
1: Dużo widziałem takich ekstrawertyków w koszulkach, no a to już swoją drogą. Chciałem powiedzieć, że są ludzie, którzy po prostu lubią jajka i chyba gromadzą te wszystkie cechy, które wymieniłaś.
0: Dokładnie tak. Jajko na śniadanie, zdrowa rzecz, polecamy. 27 minut po 7, a teraz będą dzieci. Dzieci też lubią jajecznicę na przykład. Chociaż nie wszystkie. Elektryczne gitary.

0: Wrocław Party Nice na naszym profilu facebookowym. Jak ktoś chce, może przeczytać Party Nice. No i było nice, Rafał do nas pisze. Izabela też, był grill, lodówka pełna. Zapraszam. No, Izabela napisała zapraszam.
1: Może jeszcze coś zostało, lecimy.
0: Na pewno jak się za dużo na grilla zrobi, to później po lodówkach trzeba upychać. Dzień dobry wszystkich, jak miło słyszeć was razem. Dziękujemy.
1: Oj, też nam miło jest razem, bo jak razem, to zawsze weselej. Dobrze, za chwilę najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus w skrócie i kilka słów o pogodzie. Posłuchajmy.
2: Reklama.
3: Uff, ale gorąco.
4: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
5: No to jedziemy koleją na Gubałówkę.
2: Reklama.
6: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w pół do ósmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kradli tożsamości osób i na ich dane zakładali konta bankowe, zaciągali kredyty oraz pożyczki. Policjanci z warszawskiej Woli rozbili gang oszustów, zatrzymano 4 mężczyzn. Łącznie usłyszeli oni 31 zarzutów. Odpowiedzą m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzież i usiłowanie oszustwa, gdzie łączna wartość strat przekroczyła 300 tysięcy złotych. 2 osoby dodatkowo za posiadanie narkotyków. Sąd zgodził się na aresztowanie. Aresztowanie zatrzymanych, grozi im 15 lat więzienia. W wiadomościach Radia Plus Meksyk co najmniej 10 osób, w tym 2 dzieci, zginęło w karambolu na autostradzie w zachodniej części kraju. Rannych zostało kolejnych 10 osób, w tym 4 obywateli Stanów Zjednoczonych. Do wypadku doszło, gdy ciężarówka wjechała w pojazdy stojące na pasie awaryjnym. Turniej finałowy Ligi Narodów nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone o awans grały z Japonkami. Spotkanie zaczęły dobrze, wygrały 2 pierwsze sety, ale w kolejnych tory walki okazały się lepsze. W tiebreaku Japonki wygrały 15-13. To oznacza, że Polki straciły szansę na awans do Final Eight.
2: Wiadomość Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Rusza przebudowa Alei Przyjaźni. Będą utrudnienia. Dziś drogowcy wyjadą na jedną z najważniejszych arterii Nowej Huty. Prace będą prowadzone na odcinku od Alei Róż do Alei Solidarności. W pierwszym etapie będzie wymieniana sieć wodociągowa. To wiąże się z utrudnieniami dla kierowców i mieszkańców. Ci nie będą mogli korzystać z miejsc parkingowych po stronie bloków na osiedlu Centrum B pod numerami 4, 5, 7 i 8. Przebudowa Alei Przyjaźni realizowana jest w ramach paktu dla krakowskich osiedli. Całkowity koszt prac to ponad 3,5 miliona złotych. Od pobratymców z krakowskiego rynku różni ich niemal wszystko. Srebrniak z Rokałowicka, a także pasiak srebrzysty, perłowy czy jarzębiak. To gołębie rasy polski długodzioblotny. W weekend młode ptaki można było oglądać na wystawie w Ośrodku Sportu i Rekreacji Kolna.
3: Pokazujemy najlepsze gołębie, które się do tej pory uchowały w naszych gołębnikach. Bardzo wyjątkową rasą w Krakowie jest rasa srebrniak, ze względu, że to jest kolebka tego gołębia tutaj w Krakowie.
2: Mój Andrzej Poręba, prezes Krakowskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych. Do Krakowa przyjechało w sumie 30 wystawców z Krakowa, Kielc i Warszawy.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
2: W Krakowie nieśmiało wygląda słońce, temperatura rośnie, już 17 stopni, dziś maksymalnie do 25, biomet niekorzystny.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Poniedziałkowy poranek, tym bardziej się cieszymy. Dzień dobry.
7: Witamy i zapraszamy do 9:00. Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszczyk.
7: Za chwilę Seal, Kiss from Rose, teraz Mike Oldfield i Maggie Reilly. Bo w duecie lepiej.
6: O czym Mike i Maggie wiedzą najlepiej.

0: Za 18 minut będzie godzina 8. Znów nadchodzą upały, może nie takie, że 40 stopni, jak to widzieliśmy 2 tygodnie temu, ale 30, może 30 parę będzie. Na południu Europy problem jest większy, bo tam no, koszmarniejsze te temperatury. No i okazuje się, że przed stacją Roma Termini ma stanąć drzewko bioklimatyczne. Drzewo.
1: Co to jest?
0: To taka instalacja, to w ogóle nie ma z drzewem nic wspólnego, to jest taka odwrócona piramida.
1: Rozumiem, że jakieś zraszacze będą.
0: Będą zraszacze, mają być jakieś cegły, które będą parować i dzięki temu...
1: No, wilgotność i upał to nie jest dobry zestaw.
0: Ale to ma jakoś wytwarzać taką temperaturę, że będzie 10 stopni mniej niż poza tym drzewkiem.
1: Ja tylko przypominam wszystkim urbanistom, że tak naprawdę w mieście do zniesienia jest to wszystko, co się nagrzewa, czyli beton i tak dalej. Betonozę mamy już od lat. Tam, gdzie jest troszeczkę zieleni, trochę więcej zieleni, czyli parki, zawsze temperatura jest odrobinkę niższa.
0: I dlatego wszyscy krytykują tę instalację. Nawet nie za to, że ona będzie kosztować 500 000 czegoś tam. Znaczy dużo będzie kosztować, ale za to, że wcześniej drzewa tam powycinali i teraz będą jakieś drzewka bioklimatyczne stawiać.
1: Bioklimatyczne.
0: A poza tym, jak tam jest upał i dużo ludzi, bo to dworzec jednak kolejowy, to ludzie będą się bić o to, żeby tam stanąć pod tym drzewkiem.
1: Dokładnie tak.
0: Znaczy przepychać się będą, próbować.
1: A takie zwykłe drzewko, o, taka lipa na przykład. Kochanowski już wiedział, pisał przecież, że pod taką lipą, jak się człowiek usiądzie, pod normalnym, zdrowym drzewem.
0: I to nie jest lipa w ogóle.
1: W ogóle nie. Znaczy, to, ta instalacja to lipa.
0: Tak.
1: Stawiajmy na prawdziwą, ekologiczną roślinność wokół nas. Za 16 minut 8 za chwilę na naszej antenie w Radiu Plus Abba Mamma Mia, co to się wyrabia na tym świecie, a potem Manam. No i tak trochę w opozycji. Wyjątkowo zimny maj.
2: Reklama. Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Przed tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Legenda włoskiej piosenki Drupi wystąpi na dwóch koncertach w Polsce. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku 29 września, godzina 20. Klub Stodoła w Warszawie 1 października, godzina 20. Artysta wykona swoje największe przeboje. Provincia, Serenoe, Padovia, Piccola e Fragile i wiele innych. Bilety dostępne na Eventim e-bilet i bilety na. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się na koncertach Drupiego. Ciao!
2: Reklama.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No to wracamy do tych upałów, które wracają powoli do nas. Będzie ciepło, tak wakacyjnie.
2: Ale znośnie.
1: Bardzo ciepło, ale może być znośnie, bo niektórzy w ogóle nie lubią wysokich temperatur. Powiedzcie nam, czy napiszcie w zasadzie, czy macie jakieś takie miejsce, w którym jest najchłodniej.
2: Piwniczka.
1: Może być.
2: Przychodzi mi na myśl.
1: No, ale taka zwykła piwniczka. Albo jakieś miejsca pod drzewem w ogrodzie.
2: Ostatnio odkryłam żele chłodzące. Znaczy takie do kąpieli, do pod prysznic.
1: Aha, czyli idziemy się wykąpać, tak.
2: Tak, no.
1: I one chłodzą tak. Rzeczywiście?
2: Tak, rzeczywiście.
1: A wodę jaką się leje?
2: Nie, no to wiesz, jaką lubisz. Aha. Chłodną lepiej, nie? Mhm. Ale potem jak wychodzisz, to uczucie świeżości zostaje z tobą przez jakiś czas.
1: Napiszcie do nas 691-141-141, a propos tego prysznica, o którym Kasia mówi, to mamy wspaniały ręcznik, tak? Dobrze mówię?
2: Bardzo dobrze
1: Radia
2: mówisz.
1: Plus.
2: Szczerze przyznam, że no chciałam zobaczyć, czy dobry. Zabrałam ze sobą kilka razy na basen, jest rewelacyjny. Mhm. Także polecam, to jest rzecz, którą naprawdę musicie mieć tego lata, po prostu. Shaking Stevens już teraz, You Drive Me Crazy, a do pytania przed śniadaniem wrócimy po godzinie 8. Wysyłajcie SMS-y 691 141 141.
1: Czekamy.

0: Tak trochę po angielsku pytamy dzisiaj, czy weekend był nice. Katarzyna pisze, było nice, bo poznałam dziewczynę mojego syna. Oficjalna wizyta. Nie wiem, kto bardziej się stresował. Miło znowu was słuchać w duecie. Mamy nadzieję, że wizyta przebiegła znakomicie i że dziewczyna się nadaje.
1: No tak, oczywiście.
0: Być synową.
1: Tak. No dobrze, za chwilę na naszej antenie sprawdzimy, co dzieje się wokół nas. Sprawdzimy prognozę pogody, więc warto zostać z Radiem Plus. A na zwierzenia, jak tam weekend było, czekamy w dalszym ciągu na naszym profilu na Facebooku.
2: Reklama. Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie. Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Tragiczny finał poszukiwań we Wrocławiu. W stawie utonął 18-latek. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Amerykanie uderzyli w irańskie cele wojskowe. Teheran odpowiedział. Zajrzymy też do Nowego Sącza. Trwają ostatnie przygotowania do Święta Dzieci Gór. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny koniec weekendu nad wodą we Wrocławiu. W stawie przy ulicy Królewieckiej utonął 18-latek. Służby otrzymały zgłoszenie o młodym mężczyźnie, który zniknął pod wodą przed 19. Nieprzytomnego 18-latka wydobyto na brzeg. Mimo szybkiej reanimacji nie udało się go uratować. Według danych Komendy Głównej Policji w miniony weekend w Polsce utonęły 4 osoby. Statystyki tego sezonu są tragiczne. Od początku czerwca podczas wypoczynku nad wodą zginęło już ponad 80 osób. Wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie. Amerykanie uderzyli w dziesiątki celów wojskowych w Iranie. Z kolei Teheran odpowiedział ostrzałem baz USA w regionie. A to od razu odbiło się na cenach ropy. Sytuację na Bliskim Wschodzie śledzi nasz reporter w studiu Michał Rawa. Witaj.
2: Tak jest, dzień dobry. Jak przekazało dowództwo centralne USA, uderzenia zostały przeprowadzone z użyciem precyzyjnej amunicji. Miały ograniczyć zdolności Iranu do atakowania zagranicznych statków w cieśninie Ormuz. Według irańskich władz jedna osoba miała zginąć w tym ostrzale, a 4 zostały ranne. Teheran w odwecie przeprowadził 3 fale uderzeń z użyciem dronów i rakiet. Zaatakował bazy lotnicze w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie, gdzie stacjonuje amerykańskie wojsko. Według irańskiej gwardii rewolucyjnej zniszczeniu miały ulec amerykańskie baterie rakiet Patriot czy systemy radarowe.
1: Przypomnijmy, wcześniej Iran ogłosił ponowne zamknięcie cieśniny Ormuz dla międzynarodowej żeglugi. Zatrzymał też 2 zagraniczne statki, na co odpowiedzią były amerykańskie ataki. Przez sytuację na Bliskim Wschodzie w ostatnich dniach znacząco skoczyły ceny ropy na światowych rynkach. Brent kosztuje już prawie $80 za baryłkę. W wiadomościach zaglądamy teraz na drogi. Nietrzeźwy kierowca doprowadził do kolizji na autostradzie A2 w Łódzkiem. Do zdarzenia doszło wieczorem na wysokości Dzierżkowa w kierunku Warszawy.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący samochodem dostawczym marki Fiat mężczyzna nie zachował należytej odległości od poprzedzającego go kierującego samochodem marki Jeep i uderzył w jego tył.
1: Mówiła Edyta Machnik z łódzkiej policji. Jeepem kierowała 45-letnia kobieta, z kolei 53-letni kierowca Fiata miał 0,5 promila alkoholu w organizmie. Został zatrzymany. Zakaz kąpieli na blisko 60 kąpieliskach nad Bałtykiem. Większość zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. W zachodniopomorskiem czerwone flagi powiewają na 30 strzeżonych kąpieliskach. Zakaz obowiązuje m.in. w Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach i Jarosławcu. Na kąpieliskach Bobolin Zachód i Jarosławiec Dubaj w powiecie sławieńskim wykryto bakterie coli oraz enterokoki. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje w 24 miejscach. Czerwone flagi na gdańskich kąpieliskach w Brzeźnie i na Wyspie Sobieszewskiej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kolorowe, wesołe i zawsze przyciąga tłumy. Właśnie takie jest Święto Dzieci Gór, które po raz kolejny ruszy w Nowym Sączu. Od 19 lipca mieszkańcy i turyści będą poznawać kulturę, muzykę i tradycje małych górali z Polski oraz zagranicy.
4: Codziennie koncerty w Mosir przy ulicy Nadbrzeżnej, prezentacje przedpołudniowe na dziedzińcu Sokoła. Mamy kilka scen w regionie, w Krynicy, poza tym jest scena w Piwnicznej, Libanowej, Szczawnicy i w Ludźmierzu.
1: Mówił Andrzej Zarych, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, który organizuje Święto Dzieci Gór. Festiwal potrwa tydzień, a my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
6: Słońce w Krakowie znów schowało się za chmury. Na termometrach 16 stopni. Dziś do 25 może popadać.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Poniedziałkowy poranek, rozpoczynamy z przytupem nowy tydzień. Dzień dobry, o poranku.
7: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
7: Zapraszamy do 9:00, za chwilę Halina Frąckowiak. Radio Plus. A teraz Phil Collins.

0: Halina Frąckowiak i Serca Gwiazd w Radiu Plus jest kwadrans po godzinie 8 już.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: I przygotowujemy się do kolejnej fali, może nie upałów, ale jednak wysokiej temperatury. No upałów troszkę też, z nami jest Justyna, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No właśnie, jaki pomysł, jakie najchłodniejsze miejsce masz gdzieś niedaleko albo trochę dalej, które pomaga w czasie takich wysokich temperatur?
3: Nie, no, u siebie na działce, na swoim podwórku trzeba szukać takich luksusów, trzeba szukać u siebie.

0: sposób. Podłączyłam go do wody i on przez takie punkciki przez te dziurki daje mi mikro po prostu uchłodzenie.
1: No,
0: i to jest super.
2: Taką mgiełkę fajną, super.
0: Taką mgiełkę, ale to przez przypadek się wydarzyło.
1: Dobrze, to jeszcze podpowiem, jak ktoś ma, że tak powiem, giętki nadgarstek, to stary, sprawdzony sposób, no tak. Czyli wachlarzyk. Tak, rewelacyjnie działa, zwłaszcza w komunikacji miejskiej i takich miejscach, gdzie rzeczywiście potrzebujemy trochę ruchu powietrza, a powietrze się nie rusza.
2: O. To już nie modne, nie oglądałeś Wimbledonu, tam z takimi wiatraszkami wszyscy się białymi.
1: Ale gdzie to plastiki znowu?
2: I na baterie
1: mało ekologiczne, tak, no. Dokładnie. No dobrze, to dziękujemy i ręcznik wysyłamy, jak te mikrozraszacze trochę zaszaleją, to będzie można otrzeć pod czoła.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia. Gorąco pozdrawiamy, do usłyszenia. 17 minut po 8 już za chwilę w Radiu Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii.
3: Reklama. Już w niedzielę 26.

0: programie od 15:00 piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca mała armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
7: Reklama.

0: Weekend, weekend i po weekendzie Piotr nam wysłał zdjęcie z basenu. Oj, coś czujemy, jakiś all inclusive mały?
1: O, mały,
0: jakiś
1: tak.
0: Last minucik?
1: Nie, no co ty, podasz, powiększ.
0: No dobrze, powiększam.
1: A, ładnie jest.
0: No
1: tak,
0: ładnie,
1: rzeczywiście.
0: Tak. Ale nad morze trzeba się wybrać, nie tylko siedzieć w tym basenie.
1: Palmy są.
0: No to palmy. Nie, nie palmy. Za chwilę w 8:30, zaraz wiadomości i później prognoza pogody.
1: Nie palmy, nie kuszmy. Dobrze, posłuchajmy.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Podkarpacie. Ścigany europejskim nakazem aresztowania za udział w grupie przestępczej i handel bronią, 25-letni Francuz zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce. Mężczyzna miał też deklarować chęć popełnienia aktów terroryzmu. Na 3 miesiące trafił do aresztu, tam poczeka na decyzję sądu w sprawie przekazania go Francji. Grożą mu 4 lata więzienia. Dziś i jutro pododdziały sił zbrojnych odbędą ćwiczenia. Zaplanowano je w północno-wschodnich regionach kraju. To oznacza, że na drogach pojawią się pojazdy wojskowe. Dowództwo apeluje, by nie publikować w sieci informacji, zdjęć i nagrań z przemieszczającymi się wojskowymi. Kończymy smutną informacją. Nie żyje Sam Neill, aktor znany m.in. z roli w Parku Jurajskim, Fortepianie, serialach Peaky Blinders czy Dzikość. O śmierci aktora poinformowali bliscy w mediach społecznościowych. Aktor, który od kilku lat walczył z chorobą nowotworową, miał 78 lat.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Hankel, zapraszam. Nie 2, a 4 nowe perony i kładka. Stacja kolejowa Kraków-Batowice przechodzi metamorfozę. Trwają tam intensywne prace modernizacyjne. To w ramach przebudowy linii kolejowej nr 8 na odcinku Kraków-Główny Tunel. Teraz trwa budowa kładki i kolejnych peronów.
3: Dzięki tym dodatkowym peronom będziemy mogli równolegle pociągiem regionalnym, na przykład kolei małopolskiej, zatrzymać się przy jednej z krawędzi i obsługiwać. Ludzie będą wsiadali, a po pozostałych torach może mknąć pociąg Intercity, który się tutaj nie zatrzymuje, do Krakowa. Dzięki nowoczesnym rozjazdom, torom redukujemy tą największą bolączkę. Dość sporo awarii związane z tym, że to była już dość wysłużona linia kolejowa.
2: Mówi Andrzej Lipski, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK. Na nowej stacji pojawią się także nowoczesne wiaty, ławki i tablice informacyjne. Prace mają zakończyć się już za kilka tygodni. Airbus stawia na Kraków. Jak poinformował przewoźnik, właśnie pod Wawelem powstanie nowe centrum inżynieryjne. Prace znajdzie tam około 500 osób. Ośrodek będzie pełnił funkcje badawczo-rozwojowe. Nie ma rozpocząć działalność w październiku. A już teraz w Radiu Plus więcej informacji o pogodzie.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
2: 17 stopni w Krakowie, za oknami znów pochmurno. W ciągu dnia maksymalnie do 25 może popadać. Biomet niekorzystny.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Budzimy się rano razem z wami, chociaż ta nasza pobudka to już dawno temu, ze 3 godziny, ponad.
7: No, tak, bo kto rano wstaje, no tak. Zadowolony i ma więcej czasu do, że tak powiem, przeżycia. O.
6: Za 25 minut 9, gdyby ktoś właśnie szukał zegarka.
7: Za chwilę happy end, teraz Belinda Carlisle, La Luna.

0: Happy End, kochani, jak się masz, na antenie Radia Plus za 17 minut 9. Są wakacje, warto się gdzieś ruszyć, coś pozwiedzać, nie trzeba daleko.
1: Mhm.
0: Kraków na czwartym miejscu się znalazł znowu, jeśli chodzi o miasta warte odwiedzenia.
1: Ale w Europie, na świecie?
0: Patrzę w Europie.
1: Mhm,
0: 15 miejsce Budapeszt, 11 Wiedeń, Rzym na 7, Porto na 5.
1: Poważnie, Kraków tak wysoko?
0: Tak, Kraków na 4. Wyprzedza nas Salzburg w Austrii, Praga w Czechach i Florencja we Włoszech.
1: No tak, to te listy się zmieniają, bo są różne mody na różne miasta. Oczywiście do Krakowa niezmiennie zapraszamy, chociaż te, co poniżej są, to też są takie klasyki, które warto w życiu zobaczyć, jeżeli ktoś
0: właśnie
1: za granicę się wybiera, bo są tacy, którzy twierdzą, że
0: nie ma
1: swego nie znacie, a cudze chwalicie. Trzeba oglądać. U mamy też, no. Jak mama w pobliżu, to trzeba pojechać.
0: No dobrze. Dobrze, oczywiście, że jesteśmy w nastrojach takich trochę wakacyjnych i sobie tam szkicujemy różne pomysły na podróże, więc może i Kraków warto wziąć pod uwagę. Na pewno warto, bo chyba najłatwiej dojechać. No dobrze, za chwilę na naszej antenie już nie podróżniczo, ale oczywiście w dalszym ciągu w wakacyjnych nastrojach będzie
1: CC. Jak to nie podróżniczo? Heartbreak Hotel?
0: No.
1: Co się z podróżami kojarzy, bo w tym hotelu to się nam cuda działy.
0: A wcześniej do nieba Bryan Adams zabierze nas Heaven. To piosenka, która pojawi się na antenie Radia Plus za 16.09.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: W drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango złoty 99 za sztukę. Tak, mango złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Reklama.

0: To Sissy Catch Heartbreak Hotel na antenie Radia Plus. Za 4 minuty będzie godzina 9.
1: A my tym samym mówimy do usłyszenia i rozpoczęliśmy dobrze chyba cały nowy tydzień.
0: Bardzo dobrze nawet. I zapraszamy jutro po 6, a za chwilę wiadomości. Po wiadomościach Agnieszka Morawska i dalszy ciąg przebojów z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Uff, ale gorąco.
2: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
3: No to jedziemy koleją na Gubałówkę.
0: Reklama.

0: Katastrofa budowlana w Częstochowie w centrum miasta. Zawalił się budynek należący do Liceum Słowackiego. Fala upałów gnębi Europę. Kiedy znów dotrze do Polski? O tym za chwilę. Niezapomniany w roli doktora Alana Granta w Parku Jurajskim. Aktor sam nie żyje. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby przeszukały gruzowisko, na szczęście nikogo nie znaleziono, a to po wieczornym zawaleniu się fragmentu nieużytkowanej oficyny przylegającej do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Częstochowie. Na miejscu trwała szeroko zakrojona akcja, ściągnięto strażaków, specjalistyczną grupę ratowniczą i psy poszukiwawcze.
1: Po przeszukaniu gruzowiska ustalono, iż w budynku nie było osób postronnych, podczas tego zdarzenia nie było osób poszkodowanych. Przy działaniach brało udział 14 zastępów straży pożarnych.
0: Powiedział nam Marcin Caban ze Straży Pożarnej w Częstochowie. Wiadomo, że obiekt od dłuższego czasu był wyłączony z użytkowania, należy do Urzędu Miasta i był przeznaczony do rozbiórki. Już ponad 10 tysięcy zgonów podczas czerwcowej fali upałów, podaje agencja Reutera. Większość to osoby po 65 roku życia. Mówimy tu m.in. o Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Francji. Dane pochodzą z oficjalnych państwowych statystyk dotyczących śmiertelności w 27 europejskich państwach. Wysokie temperatury obecne teraz w Europie wkrótce dotrą do Polski. Na południu i zachodzie starego kontynentu termometry pokazują 40 stopni. Kiedy u nas znów żar poleje się z nieba, to pytanie do Michała Skolnika. Limowskiego.
2: We wtorek i środę termometry na zachodzie i południowym zachodzie Polski mogą pokazać ponad 30 stopni. Synoptycy jednak uspokajają.
3: Nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
2: Mówi Michał Kowalczuk z IMGW. Gorzej sytuacja wygląda na południu i zachodzie Europy. We Włoszech temperatury w niektórych częściach Sardynii sięgają 45 stopni. We Francji blisko 40 departamentów zostało objętych najwyższym alertem z powodu upałów. W związku z tym organizatorzy Tour de France skrócili trasę niedzielnego etapu o 30 kilometrów.
0: O pogodzie opowiadał Michał Skolimowski. Po Gdańsku, Poznaniu i Krakowie czas na Warszawę. Na lotnisku Chopina zwiększa się limit płynów w bagażu. To dzięki nowoczesnym skanerom bezpieczeństwa, tak zwanym smoczycom. Nowe urządzenia na razie obsługują tylko pasażerów fast track, czyli korzystających z szybszej kontroli.
4: Doczekaliśmy się nowych skanerów. Oznacza to dla pasażerów tyle, że nie będą musieli wyciągać elektroniki z bagażu podręcznego i przy kontroli też będą mieli zwiększone limity płynów.
0: Tłumaczy rzecznik lotniska Piotr Rudzki. Zmiana jest znacząca, bo limit objętości płynów w pojedynczym opakowaniu wzrasta ze 100 ml do 2 litrów. To zwiększy komfort pasażerów, komentuje Paweł Kunc, ekspert branży turystycznej.
5: To bardzo dobry trend, ponieważ poprzedni limit zwolonych płynów i ten, który dalej obowiązuje chociażby na pozostałych skanerach, czyli 100 ml, jest, mówiąc wprost, bardzo nieżyciowy z punktu widzenia podróżnego.
0: Docelowo port chce uruchomić 15 takich maszyn do końca roku.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Kończymy smutną informacją. Nie żyje słynny nowozelandzki aktor Sam Neill, gwiazdor kultowego Parku Jurajskiego.
7: It's a dinosaur.
0: W imponującym filmowym dorobku Sama Neilla są też Polowanie na czerwony październik, Fortepian czy produkcje Polaków, Opętanie Andrzeja Żuławskiego oraz Z dalekiego kraju Krzysztofa Zanussiego. Aktor miał 78 lat, zmagał się z chorobą nowotworową.
6: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: Prawie 5 minut po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Tina Turner i The Best na początek.

0: Miracle of Love i Eurythmics w Radiu Plus w lato z lutą nudzą nostalgii na zegarze teraz 21 minut po 9. 13 dzień lipca w kalendarzu, a 13 dzień lipca to m.in. dzień rock'n'rolla i tych rock'n'rollowych utworów, przebojów na antenie Radia Plus jeszcze dzisiaj nie zabraknie, ale nie tylko rock'n'rollem człowiek żyje, będzie też trochę włoskich klimatów. Radio
1: Plus. Reklama. Wielkoletnia

0: Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
2: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
1: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
3: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
4: Przed tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Reklama.

Wicked Game i Chris Isaak w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Ten utwór, który zyskał popularność między innymi dlatego, że Lee Chesnut, czyli dyrektor programowy stacji radiowej w Atlancie w 1989 roku, był fanem Davida Lyncha i po obejrzeniu Dzikości Serca grał ten utwór tak intensywnie, że już więcej stacji radiowych podchwyciło temat i nie tylko stacji radiowych, więc ten utwór doczekał się wielu wersji, wielu wykonawców nagrało swoje wersje. Pojawił się w tylu reklamach, filmach i serialach, że niektórzy krytycy zastanawiają się, czy to nie jest aby jeden z najbardziej wpływowych utworów miłosnych na świecie i w historii. Nie mnie oceniać, natomiast o miłości dzisiaj będziemy jeszcze rozmawiać, ale na razie Anna Jantar, nic nie może wiecznie trwać w Radiu Plus.

0: Side Feet, The Lions Sleep Tonight w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, a jeśli chodzi o lwy, to może śpią, natomiast spać mogą także spokojnie mieszkańcy gminy Polanów, ponieważ udało się odnaleźć pumę, udało się ją przechwycić, tę pumę, która od czwartku prawdopodobnie gdzieś tam grasowała w lasach gminy Polanów, no i udało się ją nareszcie złapać. Nie wiadomo, dokąd trafi, jeśli chodzi o miejsce docelowe, nie wiadomo, skąd też wzięła się puma w gminie Polanów, ale najważniejsze, że jest już bezpiecznie i można spać spokojnie. Na zegarze teraz 17 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi Billie Jean i Michael Jackson. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
10: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
11: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
6: Reklama.

0: And Dance Me to the End of Love w Radio Plus na koniec 9:10 za 3 minuty. Za moment w studiu Justyna Bieniek i najnowsze wiadomości Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza Dorzecza Raby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
1: Reklama.

0: Po zarzutach areszt dla 19-latka podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zgwałcenia kobiety w Jędrzejowie. Koniec obławy na Pumę w zachodniopomorskim. Drapieżnika schwytano po kilkudniowych poszukiwaniach. Łódź, Kraków, Warszawa, a może Poznań. Dziś dowiemy się, gdzie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na razie 3 miesiące za kratami, a grozi mu dożywocie. Jest tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zgwałcenia 29-latki w Jędrzejowie. Młody mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Przypomnijmy, ciało kobiety znaleziono na terenie nieużytków w nocy z czwartku na piątek. Ogłoszono alarm dla jednostki tamtejszej policji. Po kilkugodzinnej obławie zatrzymano podejrzanego 19-latka. Śledczy czekają teraz na wyniki sekcji zwłok ofiary. Koniec obławy na Pumę w zachodniopomorskiem. Drapieżnik przez kilka dni grasował w lasach w okolicach Polanowa. Udało się go bezpiecznie schwytać. Namierzone zwierzę uśpiono specjalnym środkiem.
1: Udało się to tradycyjną metodą, nabojami usypiającymi. Została oczywiście położona delikatnie w klatce. Dzisiaj sztab kryzysowy na czele z burmistrzem Polanowa wydadzą osobny komunikat i podadzą szczegóły, ale na chwilę obecną przebywa w miejscu tymczasowym i też powiemy, gdzie w razie czego też trafi, bo tutaj musi też się w to wszystko zaangażować wojewoda zachodniopomorski.
0: Relacjonuje Maciej Wiórek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Według nieoficjalnych informacji puma może trafić do poznańskiego zoo. Nadal nie wiadomo, jak znalazła się na wolności. W wiadomościach atak ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 5 zostało rannych. To w miejscowości Pionierski i mieście Sołnieczno-Gorsk. W nocy zestrzelono tam ponad 80 bezzałogowców. Z kolei gubernator kraju Stawropolskiego na południu Rosji poinformował, że atak dronów wywołał pożar w strefie przemysłowej w miejscowości Wiazniki. Nie było ofiar. Pod koniec czerwca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozpocznie się teraz 40-dniowa operacja wpływu, której celem jest wywarcie presji na Rosję i skłonienie jej do zakończenia wojny. Influencerzy z zarzutami za ukryte reklamy. Prezes Łokiku wziął pod lupę 2 twórców internetowych, Wojana i Paliona, którzy prowadzą kanały gamingowe skierowane do dzieci. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że obaj stosowali agresywne praktyki reklamowe i wywierali presję na młodych odbiorców.
2: Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych. Tymczasem Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów.
0: Mówił prezes Łokiku Tomasz Chrustny. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca Wojan Group może zostać ukarana grzywną do 2 milionów.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Gdzie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej? Dziś w Warszawie ogłoszona zostanie jego lokalizacja. Wśród miast, które starają się o lokalizację inwestycji, są m.in. Łódź, Kraków, Warszawa i Poznań.
4: Trochę chyba już to nie wierzę, że to się uda. Plotki krążą, że jednak znowuż będzie to Warszawa, może Kraków.
0: Mówi profesor Agnieszka Kryszczyńska z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza i przypomina, że w Poznaniu badane są na przykład małe ciała kosmiczne przy współpracy z Europejską Agencją.
4: My mamy i silną współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną, również Politechnika współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną. Bardzo wiele projektów ciekawych związanych z obroną planetarną między innymi.
0: Jak mówiliśmy, ostateczną decyzję o lokalizacji centrum poznamy dziś.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: Frozen i Madonna na początek 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Dusty Springfield in Private w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Jeśli o prywatność chodzi, to są tacy, którzy z prywatnością i miłością w ogóle nie mają problemu. Wręcz przeciwnie, lubią, gdy to nie jest prywatne i opowiadają o tym wobec i wszem. Więc na ten temat za chwileczkę porozmawiamy. 24 minuty po 10 na zegarze. Radio
1: Plus. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Planujesz remont lub metamorfozę kuchni? To idealny moment, by zacząć. Tylko do 15 lipca w Black Red White. Meble kuchenne z kolekcji Family Line, Senso Kitchens, Milino i Junona Line kupisz nawet 50% taniej. W 20 wygodnych ratach 0%. Zacznij już dziś i stwórz kuchnię, o jakiej marzysz. Szczegóły u sprzedawców w salonach i na brw.pl.
9: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Reklama.

Malinowy Król i Urszula w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 24 minuty do 11. Mówiłam o tym, że będzie o miłości i prywatności, ale to tylko taki przyczynek do mojego pytania do Was. Otóż, tak jak mówiłam, są tacy, którzy o tym, co się dzieje w ich życiu uczuciowym, opowiadają wobec wszem wobec. Myślę, że możecie już wiedzieć, o kogo chodzi, bo nie tylko plotkarskie portale podjęły temat Michała Wiśniewskiego, który postanowił ogłosić, że uwaga, znów spotyka się z mandaryną. Gdyby ktoś się pogubił, to żona lidera ich troje, żona numer dwa, ale można spojrzeć na to troszeczkę inaczej, bo Michał Wiśniewski i mandaryna razem. W kinach znów straszny film i diabeł ubiera się u Prady. W modzie wczesne 2000, więc w pewnym sensie cofamy się o ponad 20 lat. I gdybyście wy zastanowili się, jak wyglądały wasze wakacje, wasze urlopy 20 lat temu, wróćmy wspomnieniami. Do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus i czekam na wasze SMS-y pod numerem 691-141-141. Autorka lub autor najciekawszej wiadomości mogą liczyć na prezent. Lionel Richie, Hello, teraz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Funkcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: stan pogody. Janna Jurkutowicz na koniec 10:00. Na zegarze teraz 3 minuty do 11:00. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę, a Link 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Legenda włoskiej piosenki Drupi wystąpi na dwóch koncertach w Polsce. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku 29 września, godzina 20. Klub Stodoła w Warszawie 1 października, godzina 20. Artysta wykona swoje największe przeboje. Provincia, Serenoe, Wadowija, Piccola e Fragile i wiele innych. Bilety dostępne na Eventim e-bilet i bilety na. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się na koncertach Drupiego. Ciao!
2: Od baneru do bestselleru. 18 lipca Bonarka zaprasza na darmowe warsztaty upcyclingowe z Holo. Zamień starą reklamę w designerski worko plecak i troszcz się stylowo o planetę. Wybierz fragment baneru, zaprojektuj, dodaj dodatki i noś z dumą. Sobota 18 lipca od 12 do 18. Bonarka, poziom plus 1 obok kina.
3: Reklama.

0: Dziewczynki z Ukrainy zaatakowane przez mężczyznę w Bielsku-Białej. Do zdarzenia doszło w miejskim autobusie. Uwaga kierowcy, po wypadku zablokowana A1 koło Świecia w kierunku Gdańska. Nie tylko jagody, w wielkopolskich lasach natraficie na poziomki i pierwsze kurki. Jest 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Straszył je i wyzywał w autobusie. Policja już go zatrzymała. Dziewczynki z Ukrainy zostały zaatakowane przez mężczyznę w jednym z autobusów w Bielsku-Białej. Jedna z nich nagrała całe zdarzenie. Film trafił do mediów społecznościowych.
1: W miarę wyrosły? Ma się pieniądze?
2: Ma się
1: wyrosły. Skończy niedługo. Będzie na swoją Ukrainę.
2: No, po co pan tak mówi na mnie?
1: Ty, ja wiem, gdzie ty mieszkasz. Co to nie masz?
2: Może
1: co
2: robisz? Nie dotykać?
1: Tak? Nie dotykać?
0: Policja ustaliła tożsamość mężczyzny. Jak się okazało, to jeden z kierowców bielskiego MZK, który od dłuższego czasu pozostaje na zwolnieniu lekarskim.
3: Podjęliśmy czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności, które temu nagraniu właśnie towarzyszyły, jak również ustaleniu przede wszystkim osoby, która na tym nagraniu wideo została uwieczniona.
0: Mówi nam Sławomir Kocur z bielskiej policji. Miejski Zakład Komunikacyjny zapewnia, że wobec mężczyzny zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe, w tym zastosowane środki dyscyplinujące przewidziane przepisami prawa pracy. Uwaga kierowcy, zablokowana A1 koło Grudziądza w kierunku Gdańska. W miejscowości Buśnia w Kujawsko-Pomorskim zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Jedna osoba jest ranna. Utrudnienia na autostradzie mogą potrwać około 3 godzin. Sytuację opanowano dopiero po 24-godzinnej akcji. W weekend dolnośląscy strażacy walczyli z pożarem odpadów na terenach kolejowych w Strzegomiu.
4: 57 pojazdów z ludźmi było tam i to było 220 ratowników. Największym problemem przy tym pożarze to były odpady, które tam były zgromadzone. Paliło nam się około 50 na 70 metrów składowiska odpadów. To były rozdrobnione elementy plastikowe i inne odpady, które się po prostu na takiej pryzmie dużej paliły.
0: Podsumował Łukasz Grzelak z Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Ogień objął także dachy dwóch zabytkowych wież ciśnień i budynek parowozowni. Nikomu nic się nie stało. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. W wiadomościach Mołdawia w nocy rosyjski dron spadł i eksplodował około 30 km od granicy z Ukrainą. Ministerstwo Obrony potwierdza, że wleciał w przestrzeń powietrzną kraju podczas ataku na cele w obwodzie odeskim. Jak oświadczył resort, ten incydent po raz kolejny potwierdza, że rosyjska agresja przeciwko Ukrainie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i całego regionu. Mołdawskie służby prowadzą teraz dochodzenie w tej sprawie i ustalają wszystkie okoliczności.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Nie tylko jagody, lipiec w lesie smakuje czymś więcej. Leśnicy z Wielkopolski podpowiadają, że są już poziomki i pierwsze kurki. Na maliny i jeżynę też nie trzeba będzie długo czekać, ale są miejsca, których podczas zbiorów trzeba unikać.
6: I to są uprawy, czyli te świeżo posadzone drzewka, które rosną. No i do tych upraw nie powinniśmy wchodzić. Nie wchodźmy do grodzeń, czyli do tych miejsc, gdzie te uprawy rosną i są ogrodzone płotem.
0: Mówi leśnik Joanna Oleszyńska-Niżniowska, a płoty w lesie to nie przypadek, za nimi chronione są młode drzewa, na przykład przed zwierzyną.
5: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Rokset na początek tej godziny.

0: Great Pretender i Freddie Mercury w Radio Plus Lato z notą nostalgii. 18 minut po 11 teraz na zegarze. W wiadomościach od Was i Australia się pojawia, ale także i Bałtyk. A pytam dzisiaj o wakacje sprzed 20 lat. I właśnie, czy to były wakacje, czy to był urlop? Co było słuchane w głośnikach? Co było oglądane? 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości od Was. Do oddania mam, przypominam, ręcznik plażowy Radia Plus, a pytam o Wasze lato 20 lat temu. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Teraz Ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy Ciebie?
1: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
2: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które Ci pomogą.
3: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
4: Przed Tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Już w niedzielę 26 lipca.

0: 15 piknik rodzinny. Dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca mała armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl.
1: Reklama.

0: O, Karol i Nil Sedaka w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a lato 20 temu u Marty wyglądało następująco. Dzień dobry, Marto.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Marto, u ciebie to było takie lato z dużymi emocjami, ponieważ trzeba było logistycznie się sprawdzić. Opowiadaj.
1: No 20 lat temu byliśmy po raz pierwszy nad naszym wspaniałym Morzem Bałtyckim, w miejscowości Dębina, koło Rowów, między Ustką a Rowami. No było to lato, kiedy po raz pierwszy zabrałam razem z mężem, zabraliśmy nad morze trójkę naszych dzieciaków. Najmłodszy syn Tomek miał wtedy 14 miesięcy, córka Justynka, tak, córka Justynka 6 lat i Kuba, najstarszy syn, 10 lat, więc to była taka wyprawa dość no emocjonująca, bo wiadomo, nie wiedzieliśmy czego się spodziewać, po raz pierwszy morze, no dzieciaki były pod niesamowitym wrażeniem, było tylko wow, wow, każda fala, każdy właśnie zachód słońca, wszystko no wspaniale.
0: A to najmłodsze, jak zobaczyło taki ogrom wody, to jak zareagowało? Chciało czy nie chciało do tej wody nóżki stópki zamoczyć, czy niekoniecznie?
1: Mieliśmy plażę, gdzie były kamienie, więc Tomek po prostu cały czas tacie, czyli Bogdanowi, swojemu tacie, przynosił kamienie i tato, Mozia, Mozia, żeby wrzucał do morza i po prostu ta plaża pełna kamieni, więc wszyscy śmialiśmy się, że długo nam zejdzie, zanim wrzucimy te kamienie do morza. Ale tak, oczywiście, że biegali. Dla nich nie było, że woda jest zimna, ciepła.
0: No tak, mamo, wcale nie jest mi zimno, usta sinę, ale z wody nie wyjdę, oczywiście. Absolutnie. No tak to było. Prezent mam dla ciebie dzisiaj, ręcznik plażowy od Radia Plus. I czy może w tym roku było, będzie grana albo jakaś plaża? Coś się uda?
1: Zobaczymy. Zobaczymy, bo to sytuacja różnie bywa w życiu, ale chcielibyśmy gdzieś na pewno.
0: To trzymamy kciuki, żeby ten urlop, wakacje się udały. Wszystkiego dobrego dla was. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję.
0: Wakacje 20 lat temu można jeszcze sobie wspomnieć. Jeśli macie ochotę na ten temat pisać, bardzo proszę. Supreme, Robbie Williams, teraz w Radiu Plus.

0: Choć pomału mi mój świat i 2 plus 1 w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, a lato 20 lat temu, jeszcze wiadomość, Warszawa, finały parafiady 20 lat temu, to chyba już SGGW, a nie AWF. Słuchało się pewnie radia parafiadiowego, bo gadało się z plusem i zapewnie kanikuły. A na AWF ten rząd to i oj, ale banan jest na wspomnienie. Nie ma jak impreza na 1500 osób, a być może ktoś z was był właśnie na tej imprezie na 1500 osób i także ma takie wspomnienia, które właśnie zostały przywołane. 17 minut do 12 i do południa w Radiu Plus jeszcze między innymi kombi Kochać Cię za późno. Radio
1: Plus. Reklama. Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
5: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Gdy tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: Kochać Cię za późno i kombi w Radiu Plus na koniec 11.12 za 3 minuty, za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 Dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecz Araby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garage.
1: Reklama.

0: Kraków.
1: Warszawa. Właśnie tu powstanie siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Od tej informacji zaczniemy. Już prawie 4,5 tysiąca ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zajrzymy też na Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Dziś kolejny dzień zmagań. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie. Decyzję przekazał w polskiej stolicy jej szef. To będzie pierwsze takie centrum zlokalizowane w państwie, które nie było jednym z założycieli agencji, podkreślił premier Donald Tusk.
2: Polska staje się, i to nie jest tylko moja opinia, ale także opinia naszego gościa, opinia i postulat równocześnie, jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o szeroko pojętą aktywność w kosmosie.
1: Sektor kosmiczny ma być silnikiem napędowym polskiej gospodarki, dodaje minister finansów Andrzej Domański.
3: Dlatego podjęliśmy decyzję o dwukrotnym zwiększeniu nakładów na polski przemysł kosmiczny, poszerzeniu naszej współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Stworzymy sieć integrującą i rozwijającą infrastrukturę przemysłu kosmicznego w polskich miastach.
1: W Polsce powstanie fundusz sięgający 500 000 000 zł. To na inwestycje w spółki sektora kosmicznego. Już prawie 4,5 tysiąca ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ponad 16 tysięcy osób zostało rannych. Chociaż kataklizm wydarzył się prawie 3 tygodnie temu, służby nadal szukają niemal 30 tysięcy mieszkańców. Trudna sytuacja panuje w obozach przejściowych, gdzie schronili się ci, którzy stracili dach nad głową. O szczegółach już teraz Michał Rawa.
4: Swoje domy straciło prawie 18 tysięcy osób. Wiele z nich trafiło do obozów przejściowych, które powstały na stadionach, placach czy w parkach. Jak podała agencja AFP, zagraniczne ekipy medyczne, które dotarły do Wenezueli, walczą głównie z szerzeniem się chorób zakaźnych. Największe zagrożenia dla zdrowia mogą wynikać nie tylko z obrażeń spowodowanych trzęsieniami ziemi, ale także z zakłóceń w świadczeniu usług medycznych, przeludnienia, niedostatecznej ilości wody i warunków sanitarnych oraz ograniczonego dostępu do szczepień i rutynowej opieki. Mówi dyrektor Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia Jarbas Barbosa, który podkreślił, że kryzys sanitarny w obozach jest daleki od zakończenia.
1: Przypomnijmy, 24 czerwca ziemia zatrzęsła się m.in. w stolicy kraju Caracas i nadmorskim stanie La Guaira. Francuz ścigany za handel bronią wpadł na granicę w Medyce. Na Podkarpaciu zatrzymano 25-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna, jak podają francuskie służby, miał także deklarować chęć popełnienia aktów terroryzmu.
5: Zgodnie z tamtejszym prawem grożą mu 4 lata pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany i decyzją sądu trafił do aresztu na 60 dni.
1: Mówił Andrzej Bębenek z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Od początku roku tamtejsze służby zatrzymały już ponad 100 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wakacje, które inspirują. Kilkaset osób z Polski oraz 21 grup polonijnych bierze udział w 37. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Przed uczestnikami kilkanaście dyscyplin sportowych, kulturalnych i formacyjnych.
6: Najliczniejszą grupę poza Krakowem, Bydgoszczą i Elblągiem tworzy w tym roku Poznań.
7: Grażyna Golczyńska. Poznań jest po raz 13 na parafiadzie. Przyciąga tutaj atmosfera takiej życzliwości. Każdy czuje się akceptowany, doceniony, to też w wartościach chrześcijańskich. To też jest bardzo ważne.
8: Oczekiwania są bardzo wysokie, na same medale oczywiście.
9: Jest naprawdę cudownie.
10: Też taką dużą możliwość spędzenia czasu z Bogiem na modlitwie, mszy i takich właśnie integracjach.
6: W tym roku wydarzeniu przyglądają się też wolontariusze z hiszpańskiej prowincji Emaus, którzy chcą za rok wystawić drużynę w parafiadzie. Anna Paszko, Radio Plus.
1: Dodajmy jeszcze, że parafiada potrwa do piątku.
11: Wiadomości lokalne Radia Plus, Michał Henkel. Zapraszam. Jest postępowanie w sprawie zlikwidowanego schroniska dla zwierząt w Nowym Targu. Prowadzi je tamtejsza prokuratura. Śledczy sprawdzają, czy nie doszło tam do znęcania się nad psami przez utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach, mówi Justyna Ratej-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
12: W toku prowadzonego postępowania przeprowadzono oględziny udziałem zarówno przedstawicieli TOZ-ów, a także lekarza weterynarii. Przesłuchano także świadków, którzy mogą mieć istotne informacje w tej sprawie. Teraz cały ten zgromadzony materiał dowodowy zostanie przekazany biegłemu z Katedry Patomorfologii i Weterynarii Sądowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
11: Dziś schronisko na Kokoszkowie formalnie otwarte jest po raz ostatni. Jutro uprawomocni się decyzja właścicielki o zamknięciu placówki. W schronisku nadal przebywa około 200 psów. Znamy dokładną datę remontu wiaduktu na Alei 29 listopada w Krakowie. Wymiana asfaltu i krawężników rozpocznie się 10 sierpnia. Naprawa była zapowiadana już od kilku tygodni. Zgodnie z zapowiedziami remont potrwa niecałe 3 tygodnie. W trakcie prac trasa będzie zwężona do jednego pasa w każdym kierunku.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
11: Do 25 stopni dziś w Krakowie, za oknami więcej chmur, możliwe opady, wiatr umiarkowany zachodni, na Podhalu do 19 stopni.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
13: 6 minut po 12, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Carless Whisper na początek tej godziny.

0: W Radiu Plus lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 19 minut po 12. Niektórzy z Was zastanawiają się, gdzie jest Marek i gdzie jest Janek. Panowie na urlopie krótkim, jutro wracają, a my razem jesteśmy dzisiaj do 13. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
3: How good is that?
2: Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Energia całego świata w jednym miejscu. Na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
6: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.

Tragedy i Bee Gees w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii powiało trochę gorączką sobotniej nocy. Być może niektórzy właśnie takie wspomnienia z soboty mają, ale już mamy poniedziałek. A jeśli chodzi o Bee Gees i to, co za momencik usłyszymy, to trochę nam się taki filmowy kącik zrobił, bo oczywiście Tragedy z filmu Gorączka sobotniej nocy, ale też dwa lata temu w drugiej części Soku z Żuka też był ten utwór wykorzystany i nie tylko tam. A teraz przenosimy się ponad 40 lat wstecz i gliniarz z Beverly Hills, Harold Faltermeyer, Axel F.

0: Tin Paneli i Halina Prąckowiak jak w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 16 minut do 13 i do 13 jeszcze między innymi Bonnie M i Ma Baker. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Jutro słyszymy się po 9. Radio
1: Plus. Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki. Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.

0: reklama. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
1: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecza Raby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Ceny paliw pójdą w górę. Drugi próg podatkowy zostanie podniesiony. Dziś ważne spotkanie w tej sprawie. Można wypożyczyć książkę albo bojkę asekuracyjną. Wyjątkowa akcja Biblioteki na Mazurach. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sytuacja na Bliskim Wschodzie coraz gorsza. Reagują światowe rynki, a to wszystko odbije się na cenach paliw. Dziś baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie 80 dolarów. Jak mówi w rozmowie z nami Urszula Cieślak z biura Reflex, w tym tygodniu cena popularnej 95 przekroczy już 7 zł.
2: Jeśli chodzi o olej napędowy, to już duża część stacji olej napędowy powyżej 7 zł sprzedawała w ubiegłym tygodniu i te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większość stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7,20 zł.
1: Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że rząd analizuje sytuację i nie wyklucza powrotu pakietu CPN.
3: My od początku przestrzegaliśmy przed tym, żeby nie ani chóra optymizmu, ani też defetyzmu w tej sprawie nie siać, bo chyba nie ma człowieka na świecie, który byłby w stanie ze zdolnością kilku dni do przodu przewidzieć, co się stanie w rejonie Bliskiego Wschodu. Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów, więc i w zakresie dbałości o budżety polskich rodzin i budżet państwa. Będziemy te decyzje podejmowali.
1: Ostatniej doby doszło do wymiany ognia między wojskami USA i Iranu. Teheran ponownie zamknął kluczową dla eksportu ropy cieśninę Ormuz, co odbiło się na cenach surowca. Czy rząd zdecyduje się na podniesienie drugiego progu podatkowego? Dziś ważne spotkanie w tej sprawie. Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma rozmawiać z ministrem finansów Andrzejem Domańskim w sprawie projektu Polski 2050. Zakłada podniesienie progu ze 120 do 140 tysięcy złotych.
4: Są bardzo dobrze zarabiający ludzie w Polsce, którzy albo jak niektórzy politycy do fundacji rodzinnych i w ogóle nie płacą podatków, jeszcze się o tym szczycą, a klasa średnia płaci 32%.
1: Tak w Sejmie projekt broniła minister Pełczyńska-Nałęcz. Projekt złożony przez posłów Polski 2050 trafił do Sejmu w połowie kwietnia i ma odciążyć osoby o średnich dochodach. Zakłada utrzymanie 12% stawki PIT do dochodu 140 tysięcy złotych rocznie, a wyższej 32% dopiero po przekroczeniu tego limitu.
5: Dobrze by było, żeby tak się stało, bo nie może być, że 2 miliony ludzi jest są w drugim progu podatkowym, co jest kompletnie bez sensu. W związku z tym myślę, że przed wyborami rząd to zrobi.
1: Komentuje ekonomista Piotr Kuczyński. Podobny projekt zmian w podatkach złożył wcześniej prezydent Karol Nawrocki, który opowiada się również za wprowadzeniem zerowego PIT-u dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci. Europa odpowiada na rosyjskie cyberataki. Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił kolejny pakiet sankcji wymierzony w osoby i podmioty związane z atakami cybernetycznymi i hybrydowymi. Jak tłumaczy, Moskwa prowadzi działania mające na celu sianie chaosu, destabilizację oraz pogłębianie podziałów w Europie. Niemieckie i francuskie ministerstwa spraw zagranicznych wezwały do siebie z tego powodu rosyjskich ambasadorów. Celem ostatnich cyberataków była m.in. Ukraina i kraje Unii Europejskiej, w tym Polska.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jeszcze nietypowa akcja na Mazurach. Biblioteka we wsi Kosewo oprócz książek wypożycza teraz bojki asekuracyjne. Każdy mieszkaniec i turysta może bezpłatnie zabrać je nad wodę, nawet na całe wakacje.
6: W godzinach pracy biblioteki po prostu należy przyjść do biblioteki, wypożyczyć taką bojkę oczywiście za darmo i pod koniec wakacji zwrócić ją z powrotem do biblioteki. W chwili obecnej jest tylko troszeczkę zimno, więc te bojki czekają.
1: Mówi sołtys Kosewa Izabela Świąć. Akcja ma jeden cel, ratowanie życia. To ważne, bo tylko od początku czerwca w Polsce utonęło już 79 osób.
7: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Pierwsze przetargi dotyczące metra w Krakowie już otwarte. Chodzi o opracowanie studium wykonalności oraz koncepcji technicznej. Dokumenty potwierdzą m.in. trasę, układ tuneli, stacji, wejść oraz wskażą wpływy metra na funkcjonowanie miasta. Równocześnie jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się nabór ofert na badania geologiczne działek, przez które ma przebiegać podziemny tabor.
8: W tym miesiącu miejmy nadzieję otworzymy oferty i jeszcze w tym roku te badania by się rozpoczęły w terenie, tak żeby w przyszłym roku mieć już dokładne wyniki dla całej trasy linii metra. Tu zdecydowanej większości to są tereny ZMK albo Zarządu Dzieleni Miejskiej, w ramach których będziemy potrzebować tych kilku metrów kwadratowych, żeby zrobić badania geologiczne. Są kilka drobnych przypadków, gdzie będziemy pewnie musieli współpracować z osobami prywatnymi.
7: Mówi Marek Grochowicz z Urzędu Miasta Krakowa. Koszt budowy metra to 15 miliardów złotych. Urzędnicy uważają, że realny termin na wbicie pierwszej łopaty to rok 2031. Trudne warunki w Tatrach. W wyższych partiach gór utrzymuje się niski pułap chmur, który ogranicza widoczność. Dodatkowym utrudnieniem są bardzo śliskie szlaki. Na kilku wciąż zalegają płaty śniegu, m.in. na podejściu na Zawrat i Kozią Przełęcz od strony Hali Gąsienicowej.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
7: W Krakowie na termometrach do 22 stopni, raczej pochmurno, w Zakopanem tylko 16 stopni i może przelotnie padać, biomet niekorzystny.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: No jeżeli chodzi o przeboje, to lato i owszem, jeżeli chodzi o pogodę, to trochę gorzej. 5 minut po pierwszej zaczynamy kolejną godzinę popołudnia. Enia na początku.

0: Na zegarze 21 minut po pierwszej, dzięki tej piosence w zespole Bananarama wszystko się zmieniło. Rozpoczęli współpracę z nowymi producentami, nagrali raz jeszcze tę piosenkę i postanowili pójść w taki właśnie taneczny klimat. Panie i muzycy zespołu Bananarama osiągnęli wielki sukces, bo to był numer jeden w Stanach Zjednoczonych. W sumie jedyna piosenka Bananarama, która tak wysoko dotarła w Stanach. Do tej pory nas cieszy, daje dużo energii, bo dzisiaj tak jakoś, nie wiem, czy macie podobne wrażenie, mało energii jest i człowiek musi kolejną kawę wypić, żeby stanąć na nogi. No można też oczywiście zrobić nieco głośniej i posłuchać naszych przebojów. Co prawda za moment będzie spokojnie, bo pojawi się Jodasę, ale później już dynamiczniej Robert Gawliński o sobie samym.
1: Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Teraz ty, ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
6: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
5: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
7: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
8: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
9: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
10: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze.

0: Tak, gdzie pójdziemy na kolację?
1: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
3: Dlaczego?
2: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
3: A tort?
2: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl / tanie weekendy.
4: Reklama.

3,5 minuty po wpół do drugiej, to jest Radio Plus i Przyboje z nutą nostalgii. Mamy poniedziałek, 13 dzień lipca, dzisiaj imieniny świętują Sara i Małgorzata. Bardzo popularne imię, bardzo je lubię, pozdrawiam wszystkie gośki, Małgośki, piosenka nawet była o Małgośce najlepszego, drogie solenizantki. Z ciekawostek i nietypowych świąt w kalendarzu dzisiaj jest, uwaga, Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. No ABBA to co prawda nie jest rock'n'roll, ale też z przytupem, więc mam nadzieję, że trochę energii doda tym, którzy dzisiaj jakoś z tą energią na bakier. ABBA teraz, później Whitney Houston.

słuchać, czy nie słuchać? Słuchać. Michał Żebrowski. Pozdrawiam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: przed 1985 rokiem, kiedy pojawiła się ta piosenka, chałupy były spokojnym miejscem. Nie bez powodu nudyści wybrali sobie właśnie to miejsce na swoją plażę. No ale po tej piosence to już przestało być dyskretne miejsce. Cała Polska usłyszała o chałupach, jeden z największych wakacyjnych przebojów. Muzykę do tego utworu napisał Ryszard Poznakowski. I co ciekawe, on w pierwszym momencie zaproponował zaśpiewanie tej piosenki Irenie Santor. No ale artystka doszła do wniosku, że to nie bardzo pasuje do jej stylu. No i później propozycję dostał Zbigniew Wodecki. Podobno o sukcesie tego utworu dowiedział się w Stanach Zjednoczonych, kiedy to już cała Polska wakacyjnie śpiewała chałupy Welcome to. A chałupy od tamtej pory aż do teraz są jednym z najmodniejszych miejsc nad polskim morzem. Za 14 minut 14 w Radiu Plus o drugiej serwis informacyjny, a do drugiej jeszcze Queen i OMD. To już za parę minut.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, 1,49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Znowu muszę się zająć windykacją.
15: To coś z indykiem?
14: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
15: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
16: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
17: Legenda włoskiej piosenki Drupi wystąpi na dwóch koncertach w Polsce. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku 29 września, godzina 20. Klub Stodoła w Warszawie 1 października, godzina 20. Artysta wykona swoje największe przeboje. Provincia, Serenoe, Wadowija, Piccola e Fragile i wiele innych. Bilety dostępne na Eventim e-bilet i bilety na. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się na koncertach Drupiego. Ciao!
1: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 14 to formacja OMD i piosenka Enola Gay i w ten oto sposób kończymy tę godzinę. Za moment o drugiej najważniejszej informacji, żebyście wiedzieli, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie, a później wrócimy do muzyki. Pojawi się piosenkarka o wyjątkowym niskim głosie. To będzie Tanita Tikaram.
1: Reklama.
2: Uff, ale gorąco.
3: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
4: No to jedziemy kolejem na Gubałówkę.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: 22 minuty po 14. No są takie piosenki, które gdzieś chwytają za serce. Jak sobie tak człowiek słucha, no to tutaj nostalgii nie brakuje, a wręcz uważam, że jakby tak mierzyć w procentach, to nie 100, a 150 albo i 200% nostalgii. W tej piosence przeżyłam z tobą tyle lat, Krystyna Giżowska na antenie Radia Plus. Panie i panowie, 22 minuty po drugiej, popołudnie, The Eagles i Hotel California już za chwilę.
1: Reklama.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaaauto.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Przed Tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
6: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
7: Od baneru do bestselleru. 18 lipca Bonarka zaprasza na darmowe warsztaty upcyclingowe z Holo. Zamień starą reklamę w designerski worko plecak i troszcz się stylowo o planetę. Wybierz fragment baneru, zaprojektuj i dodaj dodatki i noś z dumą. Sobota 18 lipca od 12 do 18. Bonarka, poziom plus 1 obok kina.
1: Reklama.

Za 23 minuty, godzina 15, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Panie i panowie, Tina Turner. Ostatnio szukaliśmy pumy w zachodniopomorskim. Została zauważona puma, ba, nawet została nagrana, że biega po lesie. Poszukiwania trwały, puma została odnaleziona, cała i zdrowa, nikomu też się nic nie stało. Nie do końca jeszcze wiadomo, skąd się wzięła puma w tych lasach. No ale takie poszukiwania różnych zwierząt egzotycznych, albo nawet nie zwierząt, co w ogóle wymyślonych, jakichś istot, to jest w ogóle polska tradycja. Nie wiem, czy pamiętacie lata 70., 80., wtedy cała Polska szukała paskudy z Zalewu Zegrzyńskiego. Pojawiła się taka informacja, to było związane z latem z radiem, że gdzieś tam jakimś sposobem zauważono stwora żyjącego sobie właśnie w Zalewie Zegrzyńskim. Paskuda podobno żywiła się ściekami, bo wtedy Zalew Zegrzyński był dosyć brudny. No generalnie było wokół tego sporo zamieszania, sporo śmiechu. Też służby się w to włączały, bo podobno strażacy jakimś sonarem szukali tej paskudy, a Edward Hulewicz nawet nagrał piosenkę zatytułowaną Paskuda. Później woda zrobiła się czystsza w zalewie, no i już o paskudzie nie ma ani słowa. O ile paskuda była wymyślona, to ta puma była prawdziwa. Ciekawe, czy jeszcze w te wakacje będziemy szukać jakiegoś zwierzęcia albo jakiejś tajemniczej istoty. Fancy, Flames of Love na antenie Radio Plus teraz. Później będzie Laura Brangen, Self Control. To propozycje na to poniedziałkowe popołudnie. Spokojnie, do końca dnia pracy zdecydowanie bliżej niż dalej. 22 minuty do trzeciej.

0: Jeden z wielkich przebojów lat 80. Kochamy lata 80. i wy również. Cieszę się, że jesteście z nami, że spędzacie to popołudnie z Radiem Plus. Perfekt Niepokonani, ta piosenka pojawi się już za parę minut, a później jeszcze przed 15. Fool's Garden.
1: Reklama. Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: Fool's Garden i Lemon Tree na finał tej godziny na antenie Radia Plus. 3 minuty zostały do 15:00. Już za chwilę nasz serwis informacyjny. Sprawdzimy, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie. Jak już będziecie dobrze poinformowani, to wrócimy do przebojów. Na początku będzie instrumentalnie, ale za to jakie instrumenty, jacy muzycy. Na gitarze zagra Dave Stewart z duetu Eurythmics oczywiście, a na saksofonie Candy Dulfer. To będzie utwór Lily Was Here tuż po serwisie.
1: Reklama. Od baneru do bestselleru. 18 lipca Bonarka zaprasza na darmowe warsztaty upcyklingowe z Holo. Zamieni starą reklamę w designerski worko plecak i troszcz się stylowo o planetę. Wybierz fragment baneru, zaprojektuj, dodaj dodatki i noś z dumą. Sobota 18 lipca od 12 do 18. Bonarka, poziom plus jeden obok kina. Przed tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
2: Uff, ale gorąco.
3: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płócenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
4: No to jedziemy kolejem na Gubałówkę.
5: Już w niedzielę 26 lipca

0: Grami od 15 piknik rodzinny. Dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca mała armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl.
1: Reklama.

0: Zbigniew Ziobro nie będzie ścigany w Unii, jest decyzja sądu. Alerty w 8 województwach. IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami. Jutro oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Odwiedził dziś ambasadę USA w Warszawie. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie ma europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku prokuratury o jego wydanie. Orzeczenie to jest niezaskarżalne. Przypomnijmy, były minister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Według ostatnich informacji były minister przebywa w USA. IMGW ostrzega przed burzami. Alertami objętych jest 8 województw na wschodzie Polski, od Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie po Podkarpacie. Burzom miejscami będzie towarzyszył intensywny deszcz, grad i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Grozi im teraz wysoka kara finansowa. Są zarzuty UOKiK-u dla dwóch youtuberów, Wojana i Paliona, którzy prowadzą kanały gamingowe skierowane do dzieci. Jak mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny, stosowali oni ukryte i agresywne praktyki reklamowe.
1: Robią to, wywołując na dzieciach presję hasłami typu już wszyscy kupili, czy też zamawiajcie póki jest. Agresywna reklama staje się częścią rozrywki, a niekiedy wręcz jej głównym elementem.
0: Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca Wojan Group może zostać ukarana grzywną do 2 milionów złotych. W lasach zrobiło się tłoczno. Wiele osób wyruszyło po jagody i pierwsze w tym roku grzyby. Leśnicy zachęcają do korzystania z darów natury, ale przypominają o pewnych zasadach, których powinniśmy przestrzegać.
2: Wszystkie osoby, które korzystają z lasów, prosimy o to, aby nie pozostawiały po sobie zbyt wielu pamiątek. To znaczy, żeby nie zaśmiecały naszych lasów, żeby zachowywały się tak, jakby jednak były w tych lasach gośćmi.
0: Mówi Michał Dziedzic z Nadleśnictwa Siedlce. W lasach państwowych możemy legalnie zbierać jagody i grzyby na własne potrzeby. Jeśli planujemy sprzedaż runa leśnego, powinniśmy mieć umowę z nadleśnictwem.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Chicago Fire czeka na Roberta Lewandowskiego. Jutro oficjalne powitania w nowym klubie. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Lewy odwiedził ambasadę USA w Warszawie. Placówka opublikowała nagranie, na którym kapitan naszej reprezentacji odpowiada na różne pytania.
4: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
5: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
4: Na zwycięstwa i bramki.
5: Jedno słowo, które opisuje ten nowy rozdział.
4: Doświadczenie.
5: Jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
4: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
0: Polak podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire. Jutro jego oficjalna prezentacja i konferencja prasowa.
6: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Rozwój nowych technologii, cyberbezpieczeństwa czy budowa nowych schronów, m.in. na to zostanie przeznaczone ponad 11 miliardów złotych z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. O pieniądze mogą starać się samorządy i przedsiębiorstwa. Wnioski można już składać. Z Małopolski póki co wpłynęły 2.
7: Na pewno na tego typu działania, które do tej pory nie za bardzo były możliwe do realizacji, na przykład na schronowe rzeczy, na rzeczy związane z rozwojem infrastruktury drogowej, kolejowej i co najważniejsze, tu jest bardzo duży komponent cyberbezpieczeństwa.
6: Wyjaśnia Elżbieta Hinger, pierwsza wicewojewoda Małopolski. Organizatorami funduszu są Ministerstwo Obrony Narodowej i Bank Gospodarstwa Krajowego. Program finansowany jest ze środków KPO. Uniwersytet Jagielloński podsumował pierwszy etap rekrutacji. Najwięcej chętnych zgłosiło się na prawo, na drugim miejscu jest pielęgniarstwo, a podium zamyka psychologia. W systemie zarejestrowano ponad 42 tysiące zgłoszeń od prawie 24 tysięcy kandydatów. To odpowiednio o blisko 33% i 29% więcej niż rok temu.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
6: A w Krakowie dalej coś nie czuć tego lata i wakacji. Na termometrach do 23 stopni, raczej pochmurno, a na Podhalu deszczowo.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: Jest 5 minut po 15. Doma Summer, Hot Stuff. Za parę minut później Lady Punk i Zamki na Piasku. Będzie także Umberto Tozzi. Zaczynamy od utworu Lily Was Here. Dave Stewart, Candy Dulfer już za chwilę zaczynają.

0: 21 minut po trzeciej, to jest Radio Plus i przeboj z nutą nostalgią miłości. Umperto doci tiamo, jeden z największych włoskich przebojów. No ale proszę się nie sugerować tylko i wyłącznie tytułem oraz refrenem tiamo. To nie jest piosenka o łatwej miłości. Raczej nie powinna być wybierana na przykład na pierwszy taniec młodej pary, bo to jest historia bohatera, który wraca do żony po romansie i prosi ją o przebaczenie. Więc tak to jest z tym utworem na antenie Radia Plus, piosenek o miłości, a tych takich wprost i tych mniej wesołych nie brakuje. Pewnie coś jeszcze w tej godzinie zaproponuję. Natomiast za moment będzie bardzo wakacyjnie. Laidback i Sunshine Reggae to kolejna propozycja na to poniedziałkowe popołudnie.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
9: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
10: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc Ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, 1,99 zł za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
11: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
14: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
15: Dlaczego?
14: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
15: A tort?
14: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl / tanie weekendy.
5: Reklama.

Trzy minuty po wpół do czwartej to Anna Jantar i żeby szczęśliwym być. No raczej na szczęście nie mogą liczyć ci, którzy w ostatnich dniach wybrali się nad morze, bo pogoda była kiepska. Niby teraz ma być cieplej, ale to już od dzisiaj miało być, a jakoś na razie tego nie widzę. Natomiast nad morzem, jak nie ma pogody, jak są sztormy, to też jest co robić. Ostatnio przeczytałem, że po tych ostatnich dniach, kiedy rzeczywiście te fale były spore, no to dużo bursztynów pojawiło się na plażach. Nawet niektórzy zbierali je całymi kilogramami. Były nie tylko takie malutkie, ale też trafiały się duże, efektowne okazy. To wszystko zostało opublikowane przez profil Hello Mierzeja. Tam jest taki filmik, gdzie widać te bursztyny. No i okazuje się, że naprawdę jest tego sporo. Nie żeby od razu zbierać i zarabiać na tym, ale przywieźć sobie taką pamiątkę z pobytu nad morzem. To jest coś, bo oczywiście takiego bursztyna można znaleźć gdzieś na stoisku i zapłacić za niego. Pewnie niemałe pieniądze, no ale co innego później w domu sobie siedzieć albo znajomym pokazywać i to tak, to ja znalazłem osobiście ten piękny okaz. Więc na niepogodę też mogą być pomysły. Jermaine Jackson i Piazzadora teraz na antenie Radia Plus. Później będzie Chris Rea i Ace of Base za 25 minut. Czwarta.

0: Za kwadrans godzina 16. Jutro o tej porze Robert Lewandowski już będzie w Chicago. O 17.30 naszego czasu ma być oficjalne przywitanie. Ma być też jakiś fragment pokazowego treningu. Robert Lewandowski na 2 lata podpisał kontrakt na grze w Chicago Fires. Trochę szkoda, że Robert nie pojawia się tam jako gwiazda mundialu, no ale Polacy nie awansowali. Gwiazdami są zawodnicy Francji, Hiszpanii, Anglii i Argentyny. To jest 4 najlepszych drużyn na świecie. Francja zagra z Hiszpanią już jutro w półfinale o godzinie 21.00. Będzie można to zobaczyć, a drugi półfinał Anglia-Argentyna w środę 15 lipca, także o 21.00. Jeżeli chodzi o ten pierwszy półfinał, no to statystyki mówią, że Hiszpanie mogą być lepsi. Do tej pory 18 razy wygrywali, a Francja 13 razy. A jeżeli chodzi o Anglię-Argentynę, trochę byłem zdziwiony, bo nie wiedziałem, że Anglicy 6 razy wygrali z Argentyną, a Argentyńczycy tylko 3 razy. No dobra, ale to statystyki statystykami, to jest historia, a historia, jak wiadomo, pisze się na boisku, więc zobaczymy, jak to będzie w tych półfinałach. Za moment na antenie Radia Plus ABBA i SOS, a później jeszcze przed 16 elektryczne gitary.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
5: Przed tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Wystartowały letnie rabaty w Black Red White. Tylko do 15 lipca. Stylowe meble i dodatki taniej nawet o 55%. A do tego 20 lat 0%. Odkryj też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel na co dzień. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Od baneru do bestselleru. 18 lipca Bonarka zaprasza na darmowe warsztaty upcyclingowe z Holo. Zamieni starą reklamę w designerski worko plecak i troszcz się stylowo o planetę. Wybierz fragment baneru, zaprojektuj, dodaj dodatki i noś z dumą. Sobota 18 lipca od 12 do 18. Bonarka, poziom plus jeden obok kina.
1: Reklama.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: serca. To widać, słychać i czuć. O, jak to bardzo dobrze czuć teraz. O!
1: Za 3 minuty godzina 16, Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary, jestem z miasta na finał tej godziny. Za moment serwis informacyjny, a później nasze kolejne propozycje. Będzie można posłuchać, co ważnego dzieje się u nas w mieście, a muzycznie m.in. Black i Wonderful Life.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Energia całego świata w jednym miejscu. Na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca. Wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
4: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
5: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
2: Reklama. I think the-

0: Kraków. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Manewry wojskowe w północno-wschodniej Polsce, jest apel służb. Powiemy też o płumie schwytanej w lesie w Polanowie. Trafi teraz do zoo. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury w sprawie byłego ministra sprawiedliwości i odmówił wydania ENA.
1: Sąd stwierdził, że brak jest przesłanek do przyjęcia, że pan Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej albo na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
0: Mówi rzecznik do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Anna Ptaszek. Orzeczenie jest niezaskarżalne, ale prokuratura będzie mogła złożyć kolejny wniosek.
1: Tak było w przypadku na przykład pana Romanowskiego. Kiedy sąd uchylił decyzję o zastosowaniu europejskiego nakazu aresztowania wobec niego w grudniu ubiegłego roku, wpłynął kolejny wniosek i ten kolejny wniosek został uwzględniony już przez inny skład.
0: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Do USA przeniósł się po zmianie władzy na Węgrzech, gdzie wcześniej otrzymał polityczny azyl. Manewry wojskowe w północno-wschodniej Polsce mają sprawdzić zdolności bojowe pododdziałów polskich sił zbrojnych. Po drogach lokalnych, ale też i na głównych trasach przemieszczają się kolumny wojskowe. Dowództwo apeluje do mieszkańców i turystów o dużą ostrożność, ale też o niewrzucanie do sieci filmów z pojazdami wojskowymi.
2: Prosimy, aby nie publikować zdjęć ani nagrań, które przedstawiają przemieszczanie się pojazdów wojskowych, trasy, lokalizacje czy czas przejazdu. Takie informacje mogą zostać wykorzystane przez osoby, które działają na szkodę państwa, mogą zostać wykorzystane w jakichś działaniach dezinformacyjnych.
0: Mówi major Ewa Złotnicka z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Manewry wojskowe potrwają do jutra. Odłowiona młoda puma z gminy Polanów w zachodniopomorskim jest w dobrej kondycji i wyruszyła w drogę do poznańskiego zoo. Zwierzę było poszukiwane od środy. Wczoraj udało się je bezpiecznie odłowić.
3: Zwierzę jest bezpiecznie transportowane do Poznania przez specjalistyczną firmę. Przekazanie dzikiego zwierzęcia do zoo wynika z określonych przepisów prawa. Mieliśmy wskazanie, że mamy odstawić zwierzę do Poznania.
0: Mówi burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski. Na miejscu puma przejdzie kolejne specjalistyczne badania i kwarantannę. Nadal nie wiadomo, jak zwierzę znalazło się w lasach na terenie gminy Polanów.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Legendarny szlak w Tatrach, Orla Perć, ma już 120 lat. Ta najtrudniejsza droga turystyczna w polskich górach powstała na długo przed zbudowaniem kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Prace nad wytyczeniem drogi trwały od 1903 do 1906 roku, mówi Franciszek Łukaszczyk, emerytowany ratownik Topr.
5: Wielkie przedsięwzięcie zrobić Orlą Perć na tamte czasy, bo widzimy dzisiaj, przylici dron i wszystko przyniesie. Helikopter zwróci. Wtedy wszystko trzeba było przynieść. Wykuć skalę w granicie, najzlem dziury.
6: Piotr Jasieński, ratownik Topru. Problemy się zaczęły, że tak powiem, strajki budowniczych na rejonie Buczynowych. Tam się zaczynały prawdziwe trudności.
7: Jest to szlak ubezpieczony wieloma łańcuchami, drabinki, mamy klamry. Powinniśmy podążać od zawratu po Krzyżne. Jest to szlak bardzo długi, przez to wymagający nie tylko pod kątem technicznym, ale również fizycznym.
0: Dodaję Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Szlak ma ponad 4 kilometry, jednak jego stopień trudności sprawia, że nie jest dla każdego. Z danych Topru wynika, że zginęło tam już ponad 100 osób.

0: Mi w kolorowe muszle gwiżdże wiatr, w kolorowe muszle gwiżdże wiatr.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Wyzywał dzieci w autobusie, dlatego, że są z Ukrainy. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Maluchy poruszają serca.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
5: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Wyzywał dzieci w autobusie, dlatego, że są z Ukrainy. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Maluchy poruszają serca.
8: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
0: Reklama.
10: Radio Plus Kraków.

0: Reklama.
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
0: Reklama.
2: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Radio Plus Kraków.
1: Śmiertelny wypadek z udziałem motocyklisty. Uwaga kierowcy na Mazowszu. Benzyna za ponad 7 zł to przez coraz bardziej napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Nie wszyscy mieszkańcy wrócą do siebie. W Bydgoszczy osunęła się ściana kamienicy. Jest 17:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Motocyklista zderzył się z ciężarówką. Tragiczny wypadek w Borsukach w powiecie łosickim na Mazowszu. W popołudniowym komunikacyjnym szczycie motocykl zderzył się z ciężarówką. Kierujący jednośladem mężczyzna zginął na miejscu. Droga wojewódzka nr 816, popularna nadburzanka, jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 19:00. Benzyna za ponad 7 zł za litr. Tak już w tym tygodniu może być na większości stacji paliw w Polsce. Sytuacja na światowych rynkach się pogarsza, co odczują portfele kierowców. Powodem coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Po kolejnych wzajemnych ostrzałach wojsk USA i Iranu baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80, a jeszcze na początku lipca było to niewiele ponad $70. Stąd coraz drożej jest też na stacjach paliw.
3: I te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7 zł 20 groszy.
2: Mówi nam Urszula Cieślak z biura Reflex. Sytuację analizuje też rząd, bo jeśli ceny paliw będą zbyt wysokie, to możliwe jest ponowne uruchomienie programu CPN.
1: Ten, przypomnijmy, został wygaszony z końcem czerwca, co od razu odbiło się na cenach paliw. Na razie nie wszyscy lokatorzy wrócą do swoich mieszkań. Chodzi o kamienicę przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy, gdzie kilka dni temu osunął się fragment ściany budynku. Mieszkańców ewakuowano, a teraz trwają roboty zabezpieczające.
4: W dniu jutrzejszym przewidziana jest kolejna kontrola nadzoru budowlanego i będzie podejmowana decyzja odnośnie przywrócenia do użytkowania części kamienicy. Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie plus oficyna.
5: A lokatorzy nad miejscem osunięcia?
4: Nie.
1: Podkreśla Magdalena Mikołajska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Bramy uszkodzonej kamienicy zabezpieczono płytami i drewnianymi podporami. Ustawiono też ogrodzenie, by nikt nie zbliżał się do kamienicy.
6: Coś tam pukali, zabezpieczali, nie?
7: Pan zobaczył, że to wszystko może runąć.
8: Puszczali pojedynczo. Widziałam, że wynosili jakieś rzeczy, nie?
9: A zabezpieczenia? Jak pan ocenia?
10: Nie wiem, czy to wytrzyma. Nie? No żal ludzi, no wie pan. Być w ciągu 5 minut wyprowadzony z mieszkania, nie wiadomo co zabrać, gdzie się podziać, gdzie co i jak. No to jest tragedia troszeczkę.
1: Z budynku ewakuowano 9 osób. Wszyscy znaleźli schronienie u bliskich i znajomych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Konkurs fotograficzny, plastyczny, wiedzy biblijnej i kilkanaście dyscyplin sportowych. W Warszawie trwa 37. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. Wśród bohaterów konkursu w patroni roku, mówi prezes Stowarzyszenia Parafiada, ojciec Rafał Roszer.
11: One często są takie właśnie tam z trzeciego, czwartego rzędu, niekoniecznie je znamy i dlatego też wybieramy ich twórczość, wybieramy ich postaci, żeby przypomnieć, tak jak na przykład poeza księdza Jana Twardowskiego w tym roku, konkurs recytatorski. Tam jest Matka Czacka, jest Staszic, jest Konarski, nasz współbrat, jest Chopin, będzie się działo.
1: W tegorocznej parafiadzie bierze udział 800 osób z całej Polski i 21 grup polonijnych, m.in. z Niemiec, Łotwy i Litwy.
12: Cztery minuty po 17:00. Bogdan Ingersleben przy mikrofonie. Kłaniam się Państwu.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: W kontekście rozpatrywanego w Sejmie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym będziemy pytać o rozwój małopolskich linii dowozowych. To już dosłownie za chwilę. Dopytamy też o działania związane z przygotowaniem budowy metra w Krakowie. Podobno pierwsze przetargi już zostały ogłoszone. Ponad 60 dzieci mogło w zeszłym roku realizować swoje pasje i mieć lepsze warunki do nauki dzięki programowi Skrzydła, programowi prowadzonemu przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Przypomnimy o tym programie i powiemy, jak można wesprzeć potrzebujące dzieci. Wyprawy w busz afrykański, ciekawe opowieści misjonarzy i tańce w rytmach z Czarnego Lądu. To propozycja wakacyjnych rekolekcji misyjnych w Suchem. Są jeszcze wolne miejsca na te rekolekcje. Odbędą się one w sierpniu. Mija 120 lat. Od wytyczenia najtrudniejszego szlaku w Tatrach. To była Orla Perć. Wczoraj na szczycie Kasprowego Wierchu złożono okolicznościową wiązankę pod tablicą pamiątkową poświęconą księdzu Walentemu Gadowskiemu. Był on, można powiedzieć, motorem napędowym wyznaczenia tego właśnie szlaku w Tatrach i o tym mówić będziemy przed 18:00.
0: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.
1: Co najmniej 4 pary połączeń w dni powszednie, 2 pary w niedzielę i święta między Krakowem a siedzibami małopolskich powiatów i gmin. Ponadto większa rola marszałka województwa w organizowaniu transportu, poprawa dostępności informacji dla pasażerów i tworzenie cyfrowych rozkładów jazdy. To jedne z założeń nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Według rządu przepisy mają poprawić integrację różnych środków komunikacji i zapewnić lepszy dostęp do nich na wsiach i w małych miasteczkach w całym kraju. Zastrzeżenia mają władze Małopolski oraz parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. To ważna nowelizacja, bo zwiększy budżet na transport w Polsce z 800 milionów do 1 200 milionów złotych oraz zmieni system dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, tłumaczy Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury.
2: W nowych przepisach, w nowej ustawie proponujemy, aby dopłaty, które obowiązują w tej chwili, czyli 3 zł do wozokilometra, one dalej funkcjonowały, jeśli chodzi o dopłaty do tych linii, które są nierentowne. Natomiast w miastach do 50 tysięcy dajemy szansę i możliwość firmom komunikacyjnym z terenu tych miast, aby wyjeżdżając poza rogatki, również otrzymali na tym obszarze pozamiejskim również dopłatę 3 zł do wozokilometra. Natomiast w przypadku większych aglomeracji, takich jak choćby Kraków czy Tarnów, gdzie mieszka powyżej 100 tysięcy mieszkańców, nie będzie możliwości, żeby firmy wjeżdżające na teren właśnie takich miast otrzymywały taką dopłatę, ponieważ w ten sposób chcemy zachować pewną równowagę, bo tam funkcjonują też firmy komunikacyjne zarządzane przez

0: wojewódzkie pozwalały na to, że finansowanie pozwala na realizację połączeń linii wojewódzkich, linii powiatowych, ale również tych najmniejszych miejscowości, jakimi są gminy. Dla nas to jest bardzo duże wyzwanie, bo wszystko na to wskazuje, że od 2027 roku to samorządy województw będą realizować i będą odpowiadały za ten fundusz. Stąd chcemy, aby to finansowanie było na takim wysokim poziomie, aby budżety województw nie dokładały.
1: Tak naprawdę te przepisy prawne, które proponuje koalicja 13 grudnia, to jest jedna wielka ściema, od której transport publiczny nie ulegnie poprawie.
2: Mariusz Krystian, poseł na Sejm RP.
1: Trzeba rozwijać to, co dobre. Trzeba było rozwijać fundusz przewozów autobusowych. Trzeba było dokładać pieniądze, bo transport rozwija się dzięki pieniądzom, a nie dzięki samym przepisom prawnym i doprowadzać do tego, aby tym transportem obejmować jak najdalsze zakątki poszczególnych województw, w naszym przypadku Małopolski, aby wszyscy Małopolanie mogli cieszyć się dobrze zorganizowanego transportu publicznego. Dziś powtórzę na koniec. 2 miliardy złotych w całym funduszu i dopłata do wozokilometra na poziomie 4 złotych. Od tych rozwiązań będziemy mieć dobry transport publiczny, nie od samych zmian prawnych, bo to, co robi rząd Tuska, to jedna wielka ściema w tym względzie.
0: Województwa mają bardzo duże obciążenie, biorąc pod uwagę dofinansowanie do ochrony zdrowia, rozwój kolei, stąd kolejne obciążenie, czy brak finansowania mogłoby znacznie zaburzyć realizację konkretnych połączeń. Województwo Małopolskie również, biorąc pod uwagę, że funkcjonujemy w 22 powiatach, funkcjonujemy w ponad 117 gminach, obsługujemy rokrocznie blisko 6 milionów pasażerów autobusami. Stąd ryzyko ograniczenia finansowania, czy mniejsze finansowanie również może spowodować mniejszą obsługę. Dla nas bardzo istotne jest z tego miejsca, aby zaapelować, aby pojawiło się finansowanie. Na wszystko są potrzebne środki, o co też apelujemy.
3: Pan marszałek, który mówi, że straci na tych liniach dowozowych, nie dostanie dopłaty jeżdżąc na przykład po Krakowie, uważam, że to nie jest ocena sprawiedliwa, dlatego że Urząd Marszałkowski po pierwsze będzie integratorem, będzie koordynatorem, pan marszałek będzie zarządzał tak naprawdę z siecią wszystkich tras na terenie Małopolski. Będzie pierwszym podmiotem, który będzie mógł dysponować, gdzie linie autobusowe będą dedykowane i będzie miał również tak naprawdę budżet, który otrzyma do takich działań. Rola marszałka tutaj będzie najważniejsza w regionie, będzie miał finansowanie i będzie mógł decydować, które linie będą również realizowane przez linie dowozowe. To sejmik i marszałek będzie ustalał początek i koniec linii. Wszystkie linie muszą być zrobione w sposób taki, który będzie odpowiadał na potrzeby pasażerów. Jednocześnie tutaj chciałbym powiedzieć, że również prezydenci, burmistrzowie nie będą mogli zablokować wjazdu takich autobusów, dlatego że będą mieli obowiązek wyznaczyć przystanki takie konieczne z uwagi na liczbę mieszkańców. Więc ten projekt jest bardzo szeroki i on daje możliwości tutaj również tego typu rozwiązań.
4: Pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o transporcie zbiorowym już się odbyło. Teraz projektem zajmą się sejmowe komisje. A według badań przeprowadzonych przez konsorcjum czterech politechnik, nawet 10 milionów Polaków zmaga się z wykluczeniem komunikacyjnym.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Pierwsze przetargi dotyczące budowy metra w Krakowie już otwarte. Chodzi o opracowanie studium wykonalności oraz koncepcji technicznej. Dokumenty potwierdzą ostatecznie m.in. trasę, układ tuneli, stacji, wejść oraz wskażą wpływ metra na funkcjonowanie miasta. Równocześnie jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się nabór ofert na badania geologiczne działek, przez które ma przebiegać podziemny tabor.
2: Maria Wojtacha, dyrektorka Departamentu Komunalnego Urząd Miasta Krakowa. Nad projektem budowa metra w Krakowie pracuje szereg osób. Są to zarówno wydziały Urzędu Miasta Krakowa, jak i miejskie jednostki na czele z Zarządem Inwestycji Miejskich, który właśnie w ubiegłym tygodniu, a dzisiaj to ogłoszenie zostało opublikowane, przygotował i ogłosił postępowanie na tak zwane prace przedprojektowe. Czyli proszę Państwa, na ten moment najważniejsze, ponieważ są to działania, od których uzależniamy możliwość pozyskania środków unijnych, tak zwanego dofinansowania zewnętrznego bezzwrotnego, co jak Państwo wiecie jest najbardziej korzystne i najważniejsze w tym momencie dla Gminy Miejskiej Kraków, żebyśmy tymi dokumentami wstępnymi, które są niezbędne i wymagane, dysponowali. Są to przede wszystkim studium wykonalności oraz koncepcja techniczna.
3: Jaki jest harmonogram tych przetargów w takim razie?
2: Plan na ten rok to podpisanie dwóch umów, jeśli oczywiście się to uda, czyli tej umowy na badania terenowe i tutaj otwarcie tego postępowania, otwarcie ofert, to będzie jeszcze ten miesiąc. Natomiast bardzo byśmy również chcieli otworzyć jeszcze w tym roku oferty na prace przedprojektowe. Natomiast oczywiście ten przetarg jest dopiero ogłoszony i zobaczymy, jak długo potrwa sama procedura. Jeśli chodzi o fizyczną realizację, mam nadzieję, że najszybciej zobaczą Państwo w terenie tą pracę poprzez właśnie badania terenowe. Czyli proszę trzymać kciuki, żebyśmy do końca tego miesiąca otworzyli oferty.
4: Marek Grochowicz, asystent dyrektora Wydziału Strategii i Funduszy Europejskie. Najważniejsza informacja z dnia dzisiejszego, że został ogłoszony przetarg na prace przedprojektowe, które daje nam możliwość zawalczenia o środki na fundusze europejskich. Gdyż tu mamy pewne terminy, które musimy utrzymać i bardzo nas istotne jest, że około półtorej roku udało nam się te etapy zrealizować, żeby z wykonalności koncepcję techniczną mieć, która potwierdza trasę metra, a dzięki temu będziemy mogli aplikować o środki funduszowe europejskie. Zdecydowaliśmy się podzielić ten przetarg i już w tym miesiącu, miejmy nadzieję, otworzymy oferty i jeszcze w tym roku te badania by się rozpoczęły w terenie, tak żeby w przyszłym roku mieć już dokładne wyniki dla całej trasy linii metra, tak żeby można było już potwierdzać trasę na poziomie studium wykonalności.
3: A czy wiemy, w jakim stopniu miasto posiada te działki? Czy trzeba je będzie jakoś pozyskiwać? Czy miasto już je ma? Jak to wygląda?
4: Tu zdecydowanej większości to są tereny ZDMK albo Zarządu Dzielni Miejskiej, czy tereny zielone lub drogowe, w ramach których będziemy potrzebowali tych kilku metrów kwadratowych, żeby zrobić badania geologiczne. Są kilka dosłownie przypadków, gdzie będziemy pewnie musieli współpracować z osobami prywatnymi, ale to są kilka procent dosłownie tych działek.
3: Przypomnijmy, ile środków jest zabezpieczonych w budżecie miasta i o jakie środki będziecie się też ubiegać i od kogo?
4: W tym momencie mam zabezpieczone 188 milionów w budżecie i WPF na najbliższe 5 lat. Są przede wszystkim środki na prace przedprojektowe oraz badania terenowe, geologiczne, czy też działania z konsorcjum i tutaj działania, które musimy wykonać jako miasto Kraków, a niezależnie od tego te środki, które potrzebujemy zewnętrzne na etapy zaprojektuj i buduj i na etap realizacji, to są właśnie między przede wszystkim środki z funduszów europejskich, ale też działania tutaj ogólnopolskie, czyli to związane ze schronami, bezpieczeństwem, czy też działania infrastrukturalne, które liczymy na to, że jako drugie miasto w Polsce uda nam się uzyskać.
3: Tu chodzi o to, żeby to krakowskie metro było swego rodzaju schronem.
4: Zdecydowanie tak, teraz nie mamy wyboru, to jest jakby tak wprowadzone, że tego typu inwestycje muszą mieć, spełniać te parametry. Teraz od nas będzie zależała skala tych działań, jak bardzo duże to będą w ramach tuneli stacji, jak bardzo będą to duże obszary podziemne w pobliżu tych miejsc.
5: Rafał Solecki, dyrektor Wydziału Strategii Funduszy Europejskich Urzędu Miasta. Obecnie rozważamy wszystkie możliwości finansowania krakowskiego metra, zarówno środki publiczne, jak i prywatne. Jeżeli chodzi o środki publiczne, to zarówno środki funduszy europejskich, jak i środki budżetu centralnego, no i oczywiście wkład własny budżetu miasta. Rozmawiamy ze wszystkimi ministerstwami, które mają w tym zakresie odpowiednie finansowanie. Rozmawiamy z instytucjami unijnymi, z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, z Bankiem Światowym. Nie wykluczamy też domieszki finansowania prywatnego.
2: Na ten moment, jeśli chodzi o środki wydane, to jest studium kierunków rozwoju metra. To jest oczywiście praca osób, które są zatrudnione w zespole metra oraz oczywiście praca pracowników Zarządu Inwestycji Miejskich.
4: Koszty studium kierunku rozwoju metra w Krakowie. Krakowie, które w zeszłym roku ZTP i SI skoordynowało te prace. To są kwoty około 500 000 zł. Oprócz tego koszt osobowy pracowników tych kilku jednostek, ale to nie są kwoty większe niż 1 000 000 zł.
3: Jak szacujecie te koszty metra w Krakowie?
5: Kwoty rzędu około 15 miliardów, natomiast to wszystko wyjdzie nam po tych przetargach, które w tej chwili są ogłoszone, więc zależy jak to studium wykonalności i kolejne dokumenty w czasie nam się pojawią.
1: Na razie planowane są w Krakowie 2 linie metra, z Opatkowic do Nowej Huty i z Kurdwanowa do Nowej Huty. Urzędnicy uważają, że realny termin na wbicie pierwszej łopaty to rok 2031. A informację zebrała Ula Bienia Niesyczyńska.
0: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus. Reklama. Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej scenie Energy 2000 zagra największa, 300-osobowa góralska kapela w Polsce. W programie od 15 piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl. Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
6: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
0: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
6: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Wyzywał dzieci w autobusie, dlatego, że są z Ukrainy. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Maluchy poruszają serca.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
9: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
10: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 Dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecza Raby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
7: Reklama.

0: find a place.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
2: Wyprawy w busz afrykański, ciekawe opowieści misjonarzy z Tanzanii i Nigerii, a nawet tańce w rytmach afrykańskich. To proponuje dzieciom od 3 do 8 klasy szkoły podstawowej Wydział Misyjny Archidiecezji Krakowskiej podczas wakacyjnych rekolekcji misyjnych. Te rekolekcje odbędą się w Suchem. Można się jeszcze zapisywać. Są wolne miejsca.
3: Siostra Bożena Najpar, Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Co roku organizujemy takie wakacje dla dzieci, aby mogły mieć możliwość poznania świata misyjnego. Celem właśnie jest zawsze doprowadzenie dziecka do takiego doświadczenia obecności Boga w swoim sercu. Wakacje z misjami mają swój temat, właściwie takie 3. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Podróż przez kontynenty i słucham serca. Będziemy prosić dzieci, aby weszły właśnie na drogę z Panem Jezusem. Codziennym takim fundamentem dnia jest Słowo Boże, które jest czytane na mszy świętej i mamy spotkania w grupach, gdzie dzieci są wprowadzane właśnie w rozważanie tego Słowa Bożego. Ważnym tematem jest słucham serca. Jezus mieszka w każdym z nas, w sercu. Dzieci też poznają uczucia, które tam w tym sercu mieszkają i będziemy uczyć je też, jak postępować z danymi uczuciami poprzez takie opowiadania o Stefanku, który szukał uczuć. Podróż przez kontynenty. Tu właśnie dzieci chcemy przeprowadzić przez różne kontynenty, pokazać im różnych rówieśników.
4: Co będzie czekać na uczestników?
3: Będą spotkania z misjonarzami z Tanzanii, żeby opowiedzieć o swojej pracy z Masajami. I będzie też ksiądz misjonarz, który pracował 15 lat w Tanzanii, więc będą się dzielić swoimi doświadczeniami misyjnymi. I będzie też z nami siostra Nigeryjka, która będzie też wprowadzać w świat właśnie misyjny w Nigerii, jak żyją tam dzieci. Mamy przygotowane różne zabawy z różnych kontynentów. Mamy też stroje oryginalne z tych kontynentów, które będzie się można przebrać, zwłaszcza siostra z Nigerii. Będzie uczyć różnych tańców afrykańskich. Mamy misia podróżnika Radka, który podróżuje po świecie, ale ma taką ciekawą torbę, w której ma Pismo Święte, które czyta wieczorem. Dzieci będą losowały tego misia. Zawsze to się cieszy ogromnym zainteresowaniem. Będziemy próbować też różnych dań z różnych kontynentów. Nazywamy to kuchnią misjonarza. Takim popularnym daniem jest ryż, ale w inny sposób przygotowany z różnymi takimi dodatkami. Zawinięty ryż z kawałkiem albo mięsa, albo jajkiem, liść bananowca.
4: Dlaczego warto się zapisać?
3: Zapraszamy wszystkie dzieci, które są zainteresowane tym światem egzotycznym, nieznanym. Będziemy się zanurzać też w dżunglę amazońską. Misyjne tereny to są też terenami takimi pełnymi przygód, więc warto też poznawać przygody misjonarzy, którzy wyruszają gdzieś tam w dżunglę. Spotyka ich wiele ciekawych przygód.
2: Wakacje z misjami od 10 do 17 sierpnia. Dziecko zapisać można używając specjalnego formularza na stronie Wydziału Misyjnego Krakowskiej Kurii.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Polscy naukowcy zakończyli analizę tragicznej burzy na Giewoncie, która miała miejsce w sierpniu 2019 roku. 4 osoby zginęły, ponad 100 zostało rannych. Okazało się, że w warunkach górskich burza jest szczególnie niebezpieczna, także z uwagi na podłoże. Naukowcom udało się także potwierdzić, że porażenie może prowadzić do poważnych uszkodzeń serca. Mówić będzie Sylwiariusz Kosiński, były lekarz Topru, który wraz z zespołem analizował przez ostatnie lata to tragiczne zdarzenie.
2: To jest wyjątkowe zdarzenie, jeżeli chodzi o skalę. Były podobne zdarzenia wiele lat temu w Japonii i drugie w Alpach francuskich. Natomiast w takiej skali, gdzie było tyle osób i taki obszar, który objęty był tą katastrofą, no to było absolutnie wyjątkowe.
3: Pamiętam spotkanie z naczelnikiem Topru, który mówił, że sytuacja wyglądała jak po zamachu terrorystycznym dosłownie, że wszystko było tam porozrzucane.
2: W warunkach górskich uderzenie pioruna ma zupełnie inny charakter niż w warunkach nizinnych. Im więcej ludzi jest stłoczonych na jakimś niewielkim obszarze, tym te skutki tego porażenia są większe. Dlatego, że samo wyładowanie pioruna powoduje powstanie fali uderzeniowej. To jest ogromna moc. Wewnątrz kanału pioruna temperatura przekracza nawet tą, którą jest na powierzchni Słońca. W związku z tym gwałtownie rozprężające się powietrze, niewielkie odległości od samego wyładowania, no powoduje, że ludzi odrzuca nawet na większą odległość. W górach co jest charakterystyczne? Piorun, który ma tą ogromną temperaturę i rozchodzi się później po całej okolicy, powoduje gwałtowne odparowanie wilgoci, które znajduje się w szczelinach skalnych, w glebie i to powoduje powstawanie po prostu wybuchów. Te skały eksplodują i tak to właśnie wyglądało, tak wynika z opowieści uczestników tego zdarzenia i ratowników. To faktycznie wyglądało tak jak po zamachu terrorystycznym, jakby wybuchła jakaś bomba.
3: Ale z tego wynika, że zagrożeniem wtedy jest nie tylko ta energia elektryczna niesiona przez piorun, ale też potężna fala odłamków skalnych. Wyobrażam sobie po prostu, że to jest jak na jakiejś strzelnicy. Mnóstwo małych pocisków, skał rozkruszonych leci w różnych kierunkach.
2: Dokładnie tak. W tych kilku miejscach w okolicy Giewontu, w których takie zjawiska nastąpiły, to widać po prostu te rozerwane skały, potargana ziemia i te odłamki, które z dużą prędkością, jak pociski, raziły wszystkich tych, którzy byli w ich zasięgu. To właśnie spowodowało, że ten zasięg oddziaływania tego pioruna był dużo większy niż na nizinach, niż tam, gdzie tych skał nie ma. Ponad połowa tych osób, które doznały jakichś obrażeń, to doznały je właśnie na skutek tych latających skał.
3: Czy wiadomo, gdzie uderzył piorun? Czy uderzył bezpośrednio w człowieka? Czy to porażenie było na skutek właśnie rozchodzącego się prądu, czy bezpośrednio uderzenia, czy może jeszcze jakiegoś innego charakteru?
2: No cóż, okazało się, że były w sumie 3 wyładowania w tym bezpośrednim rejonie w okolicach Giewontu. To pierwsze, które było najbardziej, najpotężniejsze, ale później jeszcze w trakcie akcji były 2, które również powodowały uszczerbek na zdrowiu tych ludzi, którzy jeszcze tam byli unieruchomieni.
3: Czy takie bezpośrednie porażenie piorunem, czy to się da przeżyć w ogóle?
2: Tak, bezpośrednie porażenie piorunem nawet w ogóle, jeżeli mówimy w ogóle o porażeniu piorunem, to przeżywa je ponad 60%, jeżeli nie 70% porażonych. Także śmiertelność nawet w przypadku porażenia bezpośredniego wynosi około 30%, ale tylko dzięki temu, że część tego ładunku elektrycznego nie jest w stanie pokonać oporu skóry i przechodzi po prostu jako taki zewnętrzny przeskok po powierzchni. Owszem, jest to nieprzyjemne i owszem, jest to może być bardzo niebezpieczne, ale nie dochodzi do zatrzymania krążenia.
1: W wyniku przeprowadzonych analiz udało się też wyciągnąć praktyczne wnioski na wypadek zajścia podobnego zdarzenia. Chodzi przede wszystkim o system triażu najbardziej potrzebujących po uderzeniu piorunem.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Prawie 60 dzieci w minionym roku szkolnym miało lepsze warunki do nauki, mogło realizować swoje pasje i jeść obiady w szkole dzięki programowi Skrzydła Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Dzięki wsparciu finansowemu darczyńców opłacane były też korepetycje, zajęcia dodatkowe. A rodzice mogą też kupować dziecku nowe ubrania i potrzebne przybory szkolne. Taką pomoc mogą otrzymać uczniowie szkół podstawowych i średnich z rodzin, które są w trudnej sytuacji materialnej. Często, gdy pojawia się choroba, niepełnosprawność albo śmierć jednego z rodziców.
2: Agnieszka Homan, Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Program Skrzydła to program pomocy dzieciom skoncentrowany na indywidualnej pomocy dziecku z rodziny w trudnej sytuacji finansowej. Jest to pomoc fundowana także przez indywidualnego sponsora. Taki sponsor, wpłacając nam 150 zł miesięcznie przez okres roku szkolnego, bo tyle wynosi pomoc dla jednego dziecka, wie, jakiemu dziecku pomaga. Tylko ogólnie, oczywiście bez podania danych osobowych. I mamy takich sponsorów, którzy od lat angażują się w program Skrzydła i, że tak powiem, wychowali poniekąd, pomogli wyedukować już kolejne dziecko, które skończyło szkołę i mogło rozwijać jakieś swoje zainteresowania.
3: Z jakimi problemami najczęściej mierzą się dzieci objęte programem?
2: Najczęściej to są rodziny, gdzie coś złego się stało, zmarł jeden z rodziców, albo jest poważna choroba, albo z jakichś innych powodów utraty przedsiębiorstwa, bo tak się zdarzało, że mieliśmy rodziny z upadłością konsumencką, gdzie nagle rodzina staje w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Rodziny są kierowane albo przez którąś z naszych placówek, albo przez szkołę, przez pedagoga szkolnego, albo przez parafię. Najważniejsze jest to, że rodzina nie czuje się sama. Dzieci wiedzą na przykład, że mogą dalej chodzić na kurs tańca, że ta sytuacja trudna nie odbija się tak bardzo na nich i tak przeżywają traumę z powodu choroby czy śmierci rodzica, czy jakichś innych problemów. Natomiast mogą tą traumę jakoś przeżyć może trochę łatwiej dzięki temu, że mają wyposażenie szkolne nieróżniące się od rówieśników, kupione dzięki programowi Skrzydła, albo że mogą chodzić na dodatkowe zajęcia, jako repetycje, kurs angielskiego, że nie odstają od rówieśników. Zresztą mieliśmy takie super sytuacje, że na przykład dziewczynka kochała jazdę konną i ona pracowała specjalnie w stadninie, żeby mieć te jazdy konne za darmo. Chciała zrobić dodatkowe certyfikaty, żeby móc później startować w zawodach i chciała się w przyszłości zajmować końmi. Dziewczyna mogła kontynuować naukę jazdy konnej, a potem zgodnie z tymi zainteresowaniami postanowiła studiować właśnie etiologię i psychologię zwierząt. No i już ma nawet jakieś propozycje pracy. Ta pasja, którą dziecko znalazło w sobie na początku, stała się jakimś kierunkiem przyszłej drogi zawodowej, a Skrzydła w tym pomogły. Mamy też taką sytuację, że zgłosiła się do mnie pani, która już pracuje i chce fundować Skrzydła i powiedziała, że robi to dlatego, że kiedyś z tych skrzydeł korzystała.
3: Jakie podsumowanie efektów w tym roku szkolnym?
2: Udało się pomóc prawie 60 dzieciom. To jest dużo, może nie jest to jakiś bardzo duży program, ale pomaga konkretnym rodzinom. Środki ze skrzydeł mogą być wydane też na ubrania, na buty, na przybory szkolne. To po prostu wspiera dzieci w rozwoju i nie czują się gorsze, są też mniej narażone na przemoc rówieśniczą.
3: Czy program będzie kontynuowany w kolejnym roku szkolnym?
2: Oczywiście, że program będzie kontynuowany. Cały czas oczywiście szukamy sponsorów, bo zawsze ta kolejka dzieci jest. Bo nawet w ciągu roku zdarzają się nam wiadomości gdzieś z parafii, że nagle coś się stało i trzeba pomóc konkretnej rodzinie. Liczymy na naszych stałych sponsorów, liczymy na to, że dojdą nowe osoby, które będą miały te satysfakcje, że pomagają komuś się rozwijać i spełniać marzenia.
1: Darczyńcą może zostać każdy. Trzeba wypełnić specjalną deklarację. Te deklaracje można znaleźć na stronie internetowej krakowskiej Caritas.
0: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.
4: Reklama.
5: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
4: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
5: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
6: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Wyzywał dzieci w autobusie, dlatego, że są z Ukrainy. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Maluchy poruszają serca.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
9: Uff, ale gorąco.
10: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płócenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
11: No to jedziemy koleją na Gubałówkę.
12: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
13: Na paznokcie.
12: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike. Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
14: Legenda włoskiej piosenki Drupi wystąpi na dwóch koncertach w Polsce. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku 29 września, godzina 20. Klub Stodoła w Warszawie 1 października, godzina 20. Artysta wykona swoje największe przeboje. Provincia, Serenoe, Padovia, Piccola e Fragile i wiele innych. Bilety dostępne na Eventim e-bilet i bilety na. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się na koncertach Drupiego. Ciao!
15: Reklama. W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.
1: Dziś 13 lipca, a w 1964 roku, właśnie 13 lipca, zespół The Animals zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów własną wersją standardu Dom Wschodzącego Słońca. I chociaż jest to jedna z najpopularniejszych ballad folkowych, pochodzenie jej jest niejasne. Podobno była znana wielu muzykom jazzowym w Nowym Orleanie jeszcze przed I wojną światową i to bardzo możliwe, bo są nagrania z lat 30. Grupa The Animals nagrała tę wersję 18 maja 64 roku za pierwszym podejściem w studio. Był to potem najdłuższy singiel, jaki do tej pory wydano. Oryginalna brytyjska wersja miała 4 minuty i 29 sekund. Amerykanie zdecydowali się wydać wersję skróconą, 2 minuty 58 sekund. I można by spodziewać się, że długo, długo nie było polskiej wersji, dopiero grupa Kult umieściła na swojej płycie nagranie koncertowe, ale to nieprawda, bo już 2 lata po tym, jak Animalsi zdobyli pierwsze miejsce w 66 roku, Jerzy Połomski umieścił tę piosenkę na swoim albumie Jerzy Połomski śpiewa. Ale zaśpiewał po angielsku jednak.
16: There is a house in New Orleans.

0: Może trochę brakuje tej jej gitary, ale tak w 1966 roku zaaranżowano dla Jerzego Połębskiego Dom wschodzącego słońca. Najwięcej wersji, najwięcej podejść zrobił chyba Bob Dylan i to na jego wersji podobno wzorowali się Animalsi.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Legendarny szlak w Tatrach Orla Perć ma już 120 lat. Ta najtrudniejsza droga turystyczna w polskich górach powstała na długo przed zbudowaniem kolejki linowej na Kasprowy Wielki. Początkowo była dłuższa niż obecnie. Motorem napędowym wytyczania szlaku był ksiądz Walenty Gadowski. Prace nad wytyczeniem drogi trwały od 1903 do 1906. Mówić będzie ksiądz Zbigniew Kras z parafii w Bochni. W Bochni odszedł ksiądz Gadowski.
2: Bocheński PTTK, a potem inne oddziały PTTK ogłosiły rok 2026 rokiem księdza Gadowskiego. Jakie były do tego powody? Między innymi 165. rocznica urodzin, 70. rocznica śmierci, 100. rocznica wyznaczenia szlaku na Sokolą Perć w Pieninach i 120. rocznica wyznaczenia szlaku na Orlą Perć.
3: Łukasz Czykwranek, zwany Fero. Naprawdę to było wielkie przedsięwzięcie w Tatrach zrobić Orlą Perć na tamte czasy. Bo widzimy dzisiaj, przyleci dron i wszystko przyniesie, helikopter wróci. Wtedy wszystko trzeba było przynieść. Wykuć w skalę, w granicie, majzlem dziury, roztopić ołów, wtopić go. Ale żeby go roztopić, to nie było puszka benzyny czy gaz, tylko trzeba było palić ogień, przynieść drzewo.
4: Piotr Jasiński, ratownik Topru. Pierwotny odcinek szlaku był grzbietem całego Wołoszyna. Także stamtąd zaczynano oznakowanie i robienie ścieżki. Problemy się zaczęły, że tak powiem, strajki budowniczych na rejonie Buczynowych, czyli za Krzyżnem, z tego tytułu, że tam się zaczynały prawdziwe trudności na tej Orlej Perci i górale się po prostu trochę bali.
5: Tomasz Zając, Taczyński Park Narodowy. Jeżeli byśmy podeszli tak całościowo, to rzeczywiście jest to szlak ubezpieczony wieloma łańcuchami. Tutaj mamy drabinki, mamy klamry. Ten prawidłowy, powiedzmy, przebieg szlaku powinniśmy podążać od Zawratu po Krzyżne. Jest to szlak bardzo długi, przez to wymagający nie tylko pod kątem technicznym, ale również fizycznym, no bo pewnie cała Orla Perć, jeżeli byśmy chcieli zacząć na Zawracie, a skończyć na Krzyżnym, no to zeszłoby nam około 10, nawet 12 godzin. A jeszcze przypominam, że na Zawrat trzeba podejść, to jest z Zakopanego takim dosyć szybkim tempem 4 godziny, no a z Krzyżnego trzeba zejść, więc tutaj jakby robi nam się to wycieczka bardzo wymagająca.
2: On ludzi wprowadził na góry, a równocześnie góry przyprowadził, można powiedzieć, do człowieka wcześniej niedostępne, bo jeśli sięgniemy na przełom XIX i XX wieku, to dopiero Zakopane się rodziło, to dopiero wtedy ruch turystyczny się rodził, to wtedy powstawały organizacje turystyczne, Towarzystwo Taczańskie i organizacje turystyczne, które chciały pokazać zwykłemu człowiekowi piękno naszej ojczyzny.
4: Natomiast po wojnie szlak ten został skrócony, został wprowadzony w rezerwat na terenie grzbietu Wołoszyna, całego Wołoszyna. Także w tej chwili początek czy koniec szlaku jest na Przełęczy Krzyżne i na Zawracie jest druga przełęcz, która to ogranicza. W tej chwili ze względu na potężną ilość turystów w ogóle odcinki są jednokierunkowe, więc to powoduje to, że przynajmniej nie ma kolizji.
5: Oczywiście nie musimy całości od razu pokonywać. Możemy najpierw wybrać się na dane fragmenty, zarówno te najtrudniejsze, czyli rejon, powiedzmy, Koziej Przełęczy, Koziego Wierchu, czy potem Bucznowych Turni czy Granatów, ale możemy też wybrać fragmenty, które będą troszkę łatwiejsze, które nam pozwolą oswoić się z tą wysokością. To na pewno będzie dobre na początek przygody z tym szlakiem.
3: Przejście przez Orlą Perć dla gościa, który przyjedzie po górach Nieładzie, a przejdzie jak ożył po tych graniach, no to się mu wydaje, że zdobył ten szczyt dachu w górach.
5: No trzeba mieć tutaj troszkę doświadczenia górskiego, tak to nazwijmy. Najpierw trzeba przejść kilka takich krótszych szlaków, gdzie występują łańcuchy, wybrać się na Giewont, na Szpiglasowy Wierch od strony Doliny Pięciu Stawów. Tam zobaczymy, jak wyglądają takie fragmenty ubezpieczone łańcuchami, a dopiero potem próbować te łatwiejsze fragmenty, które już są bardziej wymagające. Czyli mam tu na myśli wybrać się chociażby w stronę Rysów, gdzie tych łańcuchów jest już dosyć dużo, ale stopień ich trudności jest, można powiedzieć, niełatwy, ale już łatwiejszy niż na tej Orlej Perci. Czy tak jak już powiedziałem wcześniej, no wybrać się chociażby na Granaty, gdzie mamy fragment z łańcuchem na skrajny granat.
0: Obecnie szlak ma 4 km i 300 metrów. Ale stopień trudności i przewyższenia powodują, że jest to szlak nie dla każdego. Według TOPR-u zginęło tam ponad 100 osób.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Reklama.
6: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
7: Jasne, że tak. Poodkurzany, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
6: Dlaczego?
7: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
6: A jak coś się zepsuje?
7: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
6: Tort też kupi?
7: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
8: Energia całego świata w jednym miejscu. Na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca. Wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
9: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
1: Reklama.
0: 13 lipca w 2007 roku w pałacu Buckingham Rod Stewart otrzymał order komandora Imperium Brytyjskiego z rąk księcia Karola. Założył na tę okazję białe spodnie, koszulę w paski i krawat w trupie czaszki. Nie polecamy takiego stylu. Polecamy Radio Plus. Za dwie minuty w Radio Plus wiadomości, bo już będzie 18, a potem czekać na Państwa będzie Agata Petela. Bogdan Ingersleben, kłaniam się. Do usłyszenia jutro.

0: Wulgarnie wyzywał nastolatki z Ukrainy. Incydent z Bielska-Białej pod lupą prokuratury. Jaki wyrok usłyszy Daniel Z? Dobiega końca proces w sprawie wypadku w Ostrowie Wielkopolskim. Chicago czeka na Lewandowskiego. Jutro oficjalna prezentacja. Jest 18, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najprawdopodobniej jutro usłyszy zarzuty. Mężczyzna, który wulgarnie wyzywał i groził ukraińskim dziewczynkom. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło w autobusie miejskim w Bielsku-Białej. Dochodzenie w tej sprawie nadzoruje prokuratura w Żywcu.
1: Śledczy badają sprawę pod kątem znieważania dziewcząt z uwagi na ich przynależność narodową. Grozi za to do 3 lat więzienia. Trwa zbieranie dowodów, m.in. nagrań z monitoringu i relacji świadków zdarzenia. Wiadomo, że agresorem jest 54-letni kierowca komunikacji miejskiej, który od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim.
2: Sprawca zdarzenia został zatrzymany. Po przedstawieniu mu zarzutu w zależności od poczynionych ustaleń, prokurator podejmie decyzję w przedmiocie ewentualnego zastosowania wobec niego środka zapobiegawczego.
1: Mówił Łukasz Witkowski z prokuratury rejonowej w Żywcu. Bielski Miejski Zakład Komunikacyjny, gdzie pracował zatrzymany 54-latek, w wydanym oświadczeniu poinformował już o zakończeniu z nim współpracy.
0: O czym informowała Natalia Czarnuch. 16,5 roku więzienia i dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów chce prokurator dla Daniela Z., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w sylwestrową noc w Ostrowie Wielkopolskim. Zginęła w nim 37-letnia Anita. Rodzina kobiety chce maksymalnej kary 20 lat więzienia. Kierowca miał ponad 2 promile.
3: Wypadek w tym przypadku nie był przypadkiem. W tej konkretnej sytuacji nie był on przypadkiem. Był w Wysokim Sądzie zbrodnią popełnioną za kierownicą, spotęgowaną ucieczką z miejsca zdarzenia i brakiem jakiejkolwiek próby wezwania pomocy dla konającej od kobiety.
0: Mówi oskarżyciel posiłkowy, mecenas Michał Trzecki. 26-latek kolejny raz przyznał się do winy i przeprosił.
4: Chciałbym też od razu oczywiście z całego serca ponownie przeprosić rodzinę poszkodowaną za tą całą sytuację. Zdaję sobie sprawę z tego, że te słowa nie zwrócą życia poszkodowanej. Jedyne co proszę, to sprawiedliwie łagodny wymiar kary dla mojej osoby za mój czyn.
0: Mówił w sądzie Daniel Z. Decyzję sądu poznamy 21 lipca. Koniec z jednorazowym sprzętem. 31 lipca w całej Unii Europejskiej wejdą w życie przepisy, które mają ułatwić naprawę zepsutego sprzętu. Nowe regulacje mają przynieść korzyści zarówno konsumentom, jak i środowisku. O czym ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
5: Nowe przepisy obejmą m.in. telefony komórkowe, pralki, zmywarki, odkurzacze i lodówki. Producenci będą zobowiązani do zapewnienia części zamiennych, dokumentacji technicznej oraz możliwości serwisowania urządzeń także po zakończeniu okresu gwarancji.
6: Klient będzie mógł w sposób prosty i klarowny domagać się tego, żeby produkt nie był jednorazowy, żeby móc go naprawić.
5: Mówi Magdalena Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. W Polsce projekt przepisów przygotowanych przez UOKiK zakłada dodatkowo, że konsument, który zdecyduje się na naprawę zamiast wymiany produktu, zyska dodatkowy rok ochrony.
0: To był Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Wietrzne Miasto oficjalnie przywita swoją nową gwiazdę. Jutro prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jaki jest plan tego wydarzenia?
8: To będzie pierwszy dzień Lewandowskiego w klubie od czasu podpisania kontraktu. O 17.30 polskiego czasu weźmie udział w treningu, część będzie otwarta dla mediów, a 3 godziny później razem z trenerem wystąpi na konferencji prasowej. Wielkiej ceremonii z udziałem kibiców nie będzie. Przed wylotem Lewy odwiedził ambasadę USA w Warszawie. Placówka opublikowała nagranie, na którym kapitan naszej reprezentacji odpowiada na różne pytania.
9: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
10: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
9: Na zwycięstwa i bramki.
8: Wszyscy czekamy na Lewego, mówi nam pani Iza, Polka mieszkająca w Chicago.
11: Tak naprawdę to wśród Polonii nie mówi się teraz o niczym innym.
8: A debiut Polaka w barwach Chicago Fire będzie możliwy już w piątek.
0: O czym informował Michał Skolimowski.

Dziś też trochę powspominamy weekend, bo z naszym mikrofonem reporterzy byli m.in. na wystawie gołębi i w klasztorze ojców Bernardynów, a w zasadzie w ogrodach klasztornych. Znamy Państwu relacje z tej wizyty. No to gramy i zaczynamy. The Archies, Sugar Sugar, a później Chłopcy z Placu Broni. No i pierwsze nagrody powędrują w Wasze ręce.

0: Plus.
1: To byli chłopcy z Placu Broni, a teraz czas na książki. A w poniedziałek poleca się do czytania Magdalena Knedler, autorka ponad 30 książek. Pisze głównie powieści historyczne i obyczajowe, a z wykształcenia jest filozofem i logopedą, a jej wielką miłością jest historia. A ja mam dziś dla Państwa jej nowość, czyli drugi tom serii Kassandra w ruinach. Przepięknie wydana książka, gruba oprawka, barwione brzegi. Ta książka będzie ozdobą domowej biblioteczki, ale najpierw trzeba przeczytać tę historię, która na długo pozostanie w Państwa pamięci. W świecie, który właśnie przestaje istnieć, dwoje ludzi próbuje ocalić to, co najważniejsze, siebie nawzajem. Gdy przedwojenna Polska pogrąża się w narastającym chaosie, a nad Europą zbierają się ciemne chmury nazizmu, Kassandra i Staszek marzą tylko o jednym, o zwyczajnym życiu. Jednak wojna odbiera im wszystko i zmusza do wyborów, których no nie da się cofnąć. Kassandra widzi więcej niż inni. Jej wizje zaczynają się spełniać. Po powstaniu Staszek przemierza zrujnowaną Warszawę, szukając ukochanej. Niemców już nie ma, są Rosjanie. A każdy krok może kosztować życie. Mimo to nie przestaje ratować tego, co ocalało polskich książek pamięci i historii. Dlaczego Kassandra kazała mu obiecać, że przeżyje? Czy zostawiła mu ślad, który doprowadzi go do prawdy? I czy w świecie po katastrofie można jeszcze odnaleźć to, co najważniejsze i najcenniejsze? Odpowiedzi próbuje udzielić Magda Knedler w książce Kassandra w ruinach. Tom drugi do wygrania już teraz. Luz plus małpa radio myślnik plus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem poniedziałek, otrzyma wspomniany tytuł w prezencie.
0: Reklama. Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

0: Piosenka, która kojarzy się wszystkim z jedną słodkością. Amanda Lear i Enigma w Radio Plus. A teraz zaglądniemy do tajemniczego ogrodu w sercu Krakowa.
1: Plus. Plus.
0: Na co dzień zamknięty dla odwiedzających ogród ojców Bernardynów. W sobotę zakonnicy otworzyli jego bramy dla mieszkańców Krakowa. To w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników organizowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Uczestnicy zobaczyli zamkniętą dotąd przestrzeń i poznali historię tego średniowiecznego miejsca.
2: Ja jestem oczarowana. Tu zachwyca ogrom tego ogrodu i jest pięknie zagospodarowany.
0: Jakie wrażenia?
2: Bardzo wdzięczna i szczęśliwa, że mogłam się dostać.
0: Wspaniałe. Taka oaza zieleni w środku miasta.
3: Co najbardziej zrobiło na pani wrażenie?
0: Taki starodrzew i to, że jest tak duża różnorodność tych roślin.
4: W tym ogrodzie czuć zapach i owoców, i jakichś ziół. I to jest wszystko tak naturalnie.
3: Czy to fajnie, że można sobie tak zaglądnąć do miejsca, gdzie tak naprawdę no, nikt nie ma wstępu?
0: Myślę, że jak najbardziej. Czasem nie wiemy, co skrywają mury, a może się okazać, że prawdziwe skarby.
4: Zaskakujące w Krakowie jest to, że widzi się tylko od zewnątrz, czy kościoły, czy klasztory, a za nimi bardzo wielkie ogrody są. W ogóle człowiek traci orientację, gdzie jest. Dlatego, że popatrzy przez mur, no, widać Wawelu kawałek.
3: Co najbardziej się podoba panu tutaj?
5: Ten ogród, jaki tutaj jest, jest taki rzadko spotykany, no jest taki imponujący. Jest co zobaczyć, jest co tutaj oglądnąć. To częściej powinno być, żeby wszystkie takie te ogrody, te klasztorne, większa ilość ludzi mogła to zobaczyć.
2: Byłoby świetnie, gdybyśmy mogli mieć do nich dostęp, przyjść, posiedzieć.
6: Zauważyłyśmy ogromną kroplę żywicy, która wygląda jak bursztyn, jest przepiękna. Przypomniały mi się czasy dzieciństwa, jak jeździłam nad morze do Jastrzębiej Góry i tam w ogrodzie też były 3 drzewa czereśniowe i właśnie zbierałam do słoiczków.
3: Czego mogą dowiedzieć się uczestnicy?
7: Łukasz Szydłak, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, zajmuje się projektami z miejskiego ogrodnictwa. Czym takie ogrody się charakteryzowały? Ponieważ to były miejsca suwerenne żywnościowo zawsze. Zakonnicy, zakonnice uprawiali tutaj od setek lat rośliny jadalne, posiadali pasieki, a nawet hodowali zwierzęta, co się może wydawać dziwne, jeśli popatrzymy, że to jest praktycznie u stóp Wawelu. Te zakony, jak przybywały do naszego miasta, to nie tylko krzewiły wiarę, ale też przynosiły ze sobą różne rozwiązania właśnie związane z uprawą roślin albo zakładaniem stawów rybnych. Więc o tym wszystkim będą się mogli mieszkańcy dowiedzieć, ale też jakie funkcje pełni w klasztorze taki ogród.
8: Maciej Barnaba Olszewski, gwardian tutejszego klasztoru ojców Bernardynów w Krakowie. Najpierw ten wymiar taki bardzo duchowy, że właśnie bracia mieli też oprócz przestrzeni takiej sakralnej modlitwy liturgicznej, mieli też ogrody, odwołując się do tego ogrodu rajskiego, żeby z Panem Bogiem przebywać. Z drugiej strony też korzystamy z owoców, które rodzi ta ziemia, owoców i roślin, warzyw. Kompoty robimy z tych rzeczy.
7: Podczas spotkania przygotowaliśmy niespodziankę. Mieszkańcy będą mogli spróbować swoich sił w rysowaniu różnych ziół i roślin jadalnych.
3: Jak wyglądają warsztaty?
9: Anna Orzeł pracuje w dziale edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie. Warsztaty polegają na tym, że rysujemy z natury. Zioła, kwiaty, krzewy, to co nas zainteresuje, tylko wtedy, kiedy szkicujemy, rysujemy, jesteśmy w stanie tak naprawdę przyjrzeć się danej roślinie. I tutaj chcemy zwrócić uwagę właśnie na tego swego rodzaju kontemplację, a techniką, którą dzisiaj proponuję, jest akwarela i w ten sposób tworzyć takie malutkie prace, które mogą być swego rodzaju takim zielnikiem, a to wszystko w nawiązaniu do wystawy, którą mamy w Muzeum Narodowym w Krakowie. Nosi tytuł Gotyk w Karpatach.
7: Pierwszy dzień z naszego cyklu Letnia Szkoła Miejskich Ogrodników to już jest 4. rok z rzędu, gdzie zapraszamy mieszkańców na taką właśnie wakacyjną wersję naszego projektu, gdzie spacerujemy po miejscach, gdzie uprawia się rośliny jadalne. I w tym roku naszym głównym przewodnim hasłem są właśnie otwarte ogrody przykościelne, przyklasztorne. Wytypowaliśmy 4 takie ogrody w porozumieniu z archidiecezją krakowską. To porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków a archidiecezją jest od 2025 roku i w ramach tego porozumienia okazjonalnie udostępniamy mieszkańcom właśnie przyklasztorne przestrzenie.
0: A kolejna szansa, by zobaczyć przyklasztorny ogród za 2 tygodnie. Wtedy swoje drzwi uchylą karmelici na piasku. Obowiązują zapisy.

0: Kasi Łącz i Marcin Rozenek w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: Już w najbliższą środę, Światowy Dzień Bez Telefonu i z tej okazji Biblioteka Kraków zaprasza do nietypowej akcji promującej czytanie. Już 15 lipca, czyli w środę, bibliotekarze wyruszą w trasę specjalnym bibliotecznym tramwajem, by zachęcać do odłożenia smartfonów, choć na moment, choć na czas podróży, oraz będą nagradzać pasażerów czytających książki. Akcja będzie odbywać się w dwóch turach, między 9 a 10 oraz w godzinach między 16 a 17. Bibliotekarzy będzie można spotkać w tramwaju, udekorowanym taką specjalną grafiką promującą miejską kampanię Kraków tu czytam. No i tego dnia tramwaj kursować będzie na linii numer 1, a podczas przejazdu bibliotekarze będą wręczać upominki osobom czytającym książki, a pozostałych pasażerów będą zachęcać do sięgnięcia po lekturę zamiast po telefon komórkowy. No, celem tej akcji jest oczywiście promocja, promowanie czytania. No ja wiem, że państwa zachęcać do czytania nie trzeba. Zawsze, jak tylko opowiadam o jakimś tytule, o jakiejś nowości książkowej, mamy mnóstwo maili i tym razem myślę, że też tak będzie. Już niebawem opowiem o kolejnej ciekawej książce, którą oczywiście będę mieć dla państwa, ale wcześniej Nick Cave, Kylie Minogue, Madness, Our House.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Planujesz remont lub metamorfozę kuchni? To idealny moment, by zacząć. Tylko do 15 lipca w Black Red White. Meble kuchenne z kolekcji Family Line, Senso Kitchens, Milino i Unona Line kupisz nawet 50% taniej. W 20 wygodnych ratach 0%. Zacznij już dziś i stwórz kuchnię, o jakiej marzysz. Szczegóły u sprzedawców w salonach i na brw.pl.
7: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
8: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecza Raby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
1: Reklama.

0: Madness w Radio Plus.
1: Plus.
0: No to obiecałam książki, obietnicę spełniam. Tym razem chcę Państwa poczęstować nowością od Katarzyny Kowalewskiej, która pisze z doskonałym poczuciem humoru, a nowość spod jej pióra to żakiet w kwiatki, pozycja idealna na wakacje. Agnieszka ma 45 lat i z dnia na dzień traci pracę, zwolniona przez człowieka, którego uważała dotąd za przyjaciela. Oj, boli, a znalezienie nowego zajęcia wcale nie jest proste. Najbliżsi też nie szczędzą jej wrażeń. Nastoletnia córka staje się coraz trudniejsza do odczytania. Pracujący za granicą mąż składa propozycję, która do reszty burzy kruchą rodzinną równowagę. Właśnie wtedy na drodze Agnieszki staje zaskakująco ważny i troskliwy sąsiad. Pojawia się też relacja, która nie mieści się w znanych jej dotąd standardach. Kobieta pomału oswaja się ze swoim nowym życiem i uświadamia sobie, że to, co kiedyś przeszkadzało innym, nagle staje się jej atutem i pozwala definiować własne zasady gry. A tytułowy żakiet w kwiatki jest symbolem niezależności, wyznacznikiem własnego ja. Dobitnie przypomina, że bycie sobą daje największą siłę. No właśnie, bohaterka Agnieszka powoli zaczyna wierzyć we własne siły, we własną moc, ale jaką drogę musiała przejść, o tym przeczytają Państwo w książce Żakiet w kwiatki Katarzyny Kowalewskiej. Duże litery, zatem oczy nie będą się męczyć, czytając tę książkę, a można ją pochłonąć dosłownie w jeden wieczór. Luz plus małpa radio myślnik plus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem nowość, otrzyma książkę Katarzyny Kowalewskiej w prezencie.

0: Reklama.
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
0: Reklama.
2: Będzie kolejny wniosek o europejski nakaz aresztowania. Najnowsze informacje w sprawie Zbigniewa Ziobry. Są kolejne ostrzeżenia IMGW, alerty przed burzami dla wschodniej części kraju. Powiemy też o wakacyjnych rekolekcjach misyjnych. Trwają jeszcze zapisy. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura nie wyklucza kolejnego wniosku o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd odmówił wydania ENA wobec byłego ministra sprawiedliwości, który przebywa w USA. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Skąd taka decyzja?
3: Zdaniem sądu nie wykazano, że Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub będzie podróżował na jej teren. Drugi wniosek dotyczył Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i też nie został uwzględniony.
4: To są niezaskarżalne postanowienia. One mogą być zmienione w każdej chwili w zależności od zmiany okoliczności.
3: Mówi sędzia Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie, a minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek nie wyklucza kolejnego wniosku o ENA.
5: Szanujemy decyzję sądu, ale nie zgadzamy się z taką interpretacją prawa. W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli.
3: Ostateczna decyzja w sprawie wniosku zapadnie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem postanowienia sądu.
2: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej był na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl. Były minister, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Agresywne reklamy i wywieranie presji na najmłodszych. Takie zarzuty prezes UOKiK-u postawił dwóm twórcom internetowym, Wojanowi i Palionowi. Obaj prowadzą kanały gamingowe skierowane głównie do dzieci.
6: Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych. Tymczasem Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów.
2: Mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Dzieci znacznie łatwiej ufają internetowym idolom, a to, jak podkreśla psycholog Ewa Winnicka, może być forma manipulacji.
7: Tego typu presja jest właśnie formą takiej manipulacji, która ma przynieść dla osoby oferującej, prawda, daną rzecz, ma przynieść korzyść, a jest stratą na pewno psychiczną dla dziecka.
2: Jeżeli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara do 10% rocznego obrotu. Gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu. IMGW wydało alerty dla całej wschodniej części Polski. Najtrudniejsza sytuacja ma być na południowym wschodzie kraju. Lokalnie może tam spaść do 80 mm deszczu. Możliwy jest też grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać do jutra do południa.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Wyprawy w busz afrykański, opowieści misjonarzy z Tanzanii i Nigerii i tańce w rytmach afrykańskich. To czeka dzieci od 3 do 8 klasy szkoły podstawowej podczas wakacyjnych rekolekcji misyjnych w Suchem. Można jeszcze się zapisać, mówi siostra Bożena Najbar.
8: Mamy przygotowane różne zabawy z różnych kontynentów. Mamy też stroje oryginalne z tych kontynentów, które będzie się można przebrać. Siostra z Nigerii będzie uczyć tańców afrykańskich. Będziemy próbować dań z różnych kontynentów. Nazywamy to kuchnią misjonarza.
2: Wakacje z misjami od 10 do 17 sierpnia.
9: Plus.
10: A u nas wakacje z przebojami, to już gazeta, Chopin.

0: Polski długodzioby lotny. Za nami wystawa młodych okazów w Ośrodku Sportu i Rekreacji Kolna w Krakowie. Każdy ptak oceniany był przez jury, które porównywało jego budowę do wzorca rasy. Wszystko po to, by wybrać gołębia idealnego.
1: Bardzo ładnie stoi. Najlepsze stanie na wystawie spełnia warunki wzorca. Będzie typowany na pierwsze miejsce. Jurek Adamski, przewodniczący Kolegium Sędziów Krakowskiego. Sylwetka prawidłowa, układ nóg prawidłowy, układ głowy, dzioba, szyi prawidłowy. Barwa gołębia prawidłowa na ogonie i na całym tułowiu.
2: Co jest brane pod uwagę przy ocenie ptaków? Co jest oceniane?
1: Jest oceniana sylwetka gołębia według wzorca. Oznacza to, że musi spełnić podstawowe warunki, czyli mieć proporcjonalne szyja, głowa, tułów i nogi. Tak jak gołąb stoi, oceniamy go. Barwę jego, stójkę i budowę.
2: A w jaki sposób przebiegają obrady? W jaki sposób decydujecie o tym, który gołąb wygra?
1: Trzech sędziów jest, każdy ma swoje zdanie. Wspólnie oceniamy wszystkie gołębie i typujemy gołębia najlepszego do piątego miejsca. Nie poruszając go, nie płosząc go, on po prostu ma sam stać, sam ma się zaprezentować.
3: Pokazujemy najlepsze gołębie, które się do tej pory uchowały w naszych gołębnikach. Andrzej Poręba, jestem prezesem Krakowskiego Związku Gołębi Rasowych. Pokazujemy parę ras gołębi młodych, tak zwanego PDL-a, polski długodzioby lotny. Jest to srebrniak, jest to pasiak srebrzysty, perłowy, sroka łowicka, jest jarzębiak, jarzębiak Charlotte, białogon z roku 2026.
2: Na czym polega wyjątkowość tych gołębi?
3: To są gołębie najpiękniejsze, jak wysokie, smukłe, z pięknymi oprawami oczu, z pięknymi, długimi dziobami. Pasiak srebrzysty, na skrzydle prawym i lewym powinny być piękne dwa równe pasy. Oprawa oka piękna, czarna, pazurki białe. Natomiast pasiak Charlotte, lotka szare, piękne dwa pasy równe i pazurki czarne. W ten sposób się te rasy odróżniają. Dlatego się nazywa Charlotte i dlatego się nazywa pasiak srebrzysty jasny.
2: Który jest wyjątkowy?
3: Bardzo wyjątkową rasą w Krakowie jest rasa srebrniak, ze względu, że to jest kolebka tego gołębia tutaj w Krakowie. On się wywodzi z Krakowa i to jest typowo krakowski gołąb, jeżeli chodzi o PDL-a.
4: Marian Tańcula, jestem hodowcą gołębi rasowych. Srebrniak jest cały biały, kolor ogona ma końcówkę czarną.
2: Czym się charakteryzują gołębie, które pan hoduje? Co to za rasa?
4: Srebrniak, pasiak srebrzysty i pasiak Charlotte.
2: Jak długo jest pan hodowcą gołębi i jak to się zaczęło?
4: Ojciec mój chował ptaszki, ja później przejąłem, podobało mi się to i do 30 lat już jestem w Związku Krakowskim. Ładne i wypoczywam przy ptaszkach. Jak idę do gołębnika, siadam sobie na krzesełku, one chodzą koło mnie, to mnie uspokaja. Przyjeżdżam samochodem, to one wychodzą jak ja przyjadę, tak jakby wiedziały, a jak obcy, to nie wychodzą.
0: No proszę, gołębie metodą na stres, a na pokaz przyjechało 30 wystawców z Krakowa, Kielc i okolice Warszawy.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry.
1: Pozytywnie i optymistycznie gramy, bo to powie McFerry. Don't worry, be happy. Bierzmy z tego przykład.
2: Plus.
1: A teraz chcę Państwu opowiedzieć trochę o bardzo ciekawej wystawie, której warto poświęcić chwilę, albo nawet większą chwilę i wybrać na wycieczkę. W Kamienicy Szołańskich ruszyła nowa wystawa czasowa, prezentująca kolekcję ubiorów legendarnej już mody polskiej. Ekspozycja obejmuje przekrój projektantów od końca lat 60. aż po lata 90. autorstwa Kaliny Parol, Magdy Ignaro oraz Jerzego Antkowiaka. A wśród eksponatów zobaczymy m.in. inspirowane witrażami Wyspiańskiego jedwabne suknie z Milanówka, odważne welurowe kreacje, słynne kreacje kolejowe oraz płaszcz z mody polskiej, symbol luksusu w rzeczywistości PRL. Wystawa ukazująca bogactwo stylów oraz niezwykłą pomysłowość projektantów w walce z kryzysem gospodarczym lat 80. będzie dostępna dla zwiedzających prawie przez rok, bo do 13 czerwca 2027 roku, ale myślę, że te wakacje to jest taki dobry czas, żeby pobyć trochę turystą we własnym mieście w Krakowie i wybrać się na wystawę, zwłaszcza jeśli interesują się Państwo modą. A wtorek, najbliższy wtorek, to jest dobry czas, żeby wybrać się na wystawę, bo wtorki są gratisowe.
2: Reklama. Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
4: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
3: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
4: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
5: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
6: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Fancy w Radiu Plus.
1: Plus. Plus.
0: Powoli zbliżają się 29 dni Dobczyc. Przez 3 dni miasto będzie żyło muzyką, występami lokalnych artystów i atrakcjami dla całych rodzin, a na scenie pod zaporą wielkie gwiazdy. Łobuzy, Patrycja Markowska i Zenon Martyniuk. O tym, co nas czeka już od 17 lipca w Dobczycach, opowiedzą Katarzyna Matoga, prezes Izby Gospodarczej Dorzecza Raby i burmistrz Dobczyc Tomasz Suś.
2: Tak, to jest u nas już poukładane od wielu lat, że piątek to jest bardziej dla młodzieży. Sobota albo niedziela klasyka i sobota, niedziela albo polski dance, tak to nazwijmy.
3: Sobota już energetyczna Patrycja Markowska, na którą serdecznie zapraszamy. O 13 już zapraszamy. Wesołe miasteczko to jest priorytet dzieci, żeby się zabawiły, więc serdecznie zapraszamy. Będzie wielkie, duże koło, czyli ten młyn. W tamtym roku tego nie było, więc to będzie wyjątkowa atrakcja i będzie na pewno dużo się działo i dla dzieci, i dla każdego, kto przyjdzie.
2: Tuż przed Patrycją Markowską pojawi się znany raper Roman Boski, który wspólnie z Natalią Brzezińską, czyli z naszą mieszkanką, zadebiutują z takim utworem antyhejtowym, dlatego że chcemy tutaj zmobilizować wszystkich tych hejterów, którzy bawią się w złe rzeczy, uprawiają w sieci, żeby zaprzestali takie rzeczy robić. No i stąd też pojawił się konkurs w gminie, wygrała Natalia Brzezińska, występ z Romanem Boskim i tuż przed będzie można ich oczywiście zobaczyć. Wiem, że pojawić się ma pan wojewoda, który ma wręczać również medale. Myślę, że również będziemy wręczać nasze medale lokalne ludziom honorowym, zasłużonym. To takie bardzo ważne wydarzenia. Oczywiście pojawi się i orkiestra Dęta z Dobczyc. To jest naprawdę też taka nasza eksportowa grupa. Przy okazji zachęcam do tego, że jak już się przyjedzie do Dobczyc i będzie się czekało na te występy gwiazd, aby odwiedzić Zamek Dobczycki, można się umówić do Centrum Edukacji Przeciwpożarowej. To jest taka nowość, która jest najnowocześniejszym w Polsce centrum. Przyjeżdżają ludzie z całej Europy, ze świata, w 4 językach. Lektor opowiada, oczywiście lektor z puszki, tak to się nazywa, czyli z głośników. No i piękna rzeka Raba i jej tereny. Wczoraj uzyskałem taką informację z jednego z portali, że AI wybierało 10 najlepszych miejsc nad rzeką w Małopolsce, no i Dobczyce również tam się znalazły. A więc jak ktoś przyjedzie już na dzień Dobczyc, myślę, że tutaj będzie bardzo ciekawie. Zarówno w piątek, sobotę i niedzielę będą DJ-e. Piątek znani DJ-e, takie jak DJ Maximo, Hubertus, a w sobotę będą, też dajemy szansę lokalnym DJ-om wspólnie. Mam okazję z nimi również pograć jako DJ, bo kiedyś też tak miałem być okazję DJ-em przez kilka lat, więc też wspólnie z DJ-ami będziemy grać wieczorem, no i w niedzielę również disco party. Podsumowująco, na każdy dzień DJ-e będą rozgrzewać publikę. Nie chciałbym aż tak bardzo zdradzać szczegółów. To jest taka zachęta do mieszkańców Małopolski, do Małopolan, do mieszkańców Krakowa, żeby przyjechać do Dobczyc w trzeci weekend lipca.
0: W trzeci weekend lipca warto przyjechać, żeby usłyszeć na przykład Zenona Martyniuka, ale przez 3 dni będzie dużo się działo wokół sceny i na scenie. Organizatorzy zapowiadają moc atrakcji dla wszystkich, zatem warto rozważyć wycieczkę do Dobczyc już w najbliższy weekend.

0: John Lennon w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: Myślenice stały się najbardziej kolorowym miejscem na mapie Polski. Dziś ruszyły tam międzynarodowe małopolskie spotkania z folklorem i to nie jest zwykły festiwal. To podróż dookoła świata, na którą niepotrzebne są bilety. Myślenice stały się domem dla artystów z kilku kontynentów, a nas czekają widowiskowe tańce, hipnotyzująca muzyka i stroje, które zapierają dech w piersiach. W tegorocznej edycji biorą udział grupy z Chile, z Ekwadoru, z Meksyku, Panamy, Paragwaju, Rumunii, Serbii, Tajwanu, Stanów Zjednoczonych i Węgier. A rolę gospodarza tradycyjnie pełni reprezentacyjny zespół pieśni i tańca Ziemia Myślenicka. Tak zróżnicowany skład gwarantuje widowiska na najwyższym poziomie, od energetycznych tańców Ameryki Południowej po precyzyjne i barwne układy z Azji i Europy. Festiwal to wydarzenie, które żyje w wielu miejscach jednocześnie. No i program został też tak ułożony, by każdy znalazł coś dla siebie. Festiwal zawita też do Krakowa i do Krynicy, a ja chcę Państwu tutaj polecić szczególnie plenerowe show na scenie przy Galerii Krakowskiej. To już 16 lipca, czyli w najbliższy czwartek, start o godzinie 16. No i wszyscy są zaproszeni.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecz Araby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garage.
3: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
4: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
3: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
5: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
6: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej scenie Energy 2000 zagra największa, 300-osobowa góralska kapela w Polsce. W programie od 15 piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl.
1: Reklama.

0: to Jennifer Rush, The Power of Love. I to są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.
1: Plus. Plus.
0: A teraz mam dla Państwa prezent, książkę, dzięki której można wrócić pamięcią do lat młodości albo dzieciństwa. Jest to książka Łukasza Modelskiego, Paprykarz z Prodiża, czyli dzieciństwo w kuchni PRL. Łukasz Modelski otwiera drzwi do przeszłości, gdzie podanie na obiad kotleta było heroicznym zwycięstwem. Pomarańcze pojawiały się tylko na Boże Narodzenie, a prawdziwy luksus miał smak Coca-Coli. Dzieciństwo upływało w cieniu kolejek i braku w zaopatrzeniu, za to z kluczem na szyi, historyjką z gumy Donald w kieszeni i wyjadaną wprost z opakowania orężadą w proszku. Czemu Prodiża pożądano równie mocno jak dziś Thermomixa? No i dlaczego pojawienie się napoju gazowanego ptyś i keczupu było no tak wielkim wstrząsem? Czym był Wołciel? Jak smakował krem sułtański? No i dlaczego nie da się zapomnieć smaku dojrzałego pomidora na pajdzie chleba z masłem podanego w letni dzień? O tym wszystkim pisze Łukasz Modalski w książce Paprykarz z Prodiża. W tej książce jest też mnóstwo archiwalnych zdjęć. Dobrze się to czyta i ta książka poleca się do czytania na wakacjach. Kto chce ją upolować, wygrać, niech szybko do mnie napisze na luz@radiomyślnikplus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem, no oczywiście Paprykarz, otrzyma wspomniany tytuł w prezencie. John Secada, Just Another Day. Ja robię głośniej w studiu i będę śpiewać, bo to jeden z moich takich ulubionych kawałków z tej playlisty. Życzę Państwu pięknego wieczoru. Niebawem Marek Sierocki, a ja mówię papa, do jutra. Agata Petela.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii prezentuje. Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie w wakacyjnie i w tanecznym klimacie. Na początek holenderski duet Fantastic Costa Blanca. Potem Iwan i fotonowela, będzie też grupa Magazine 60 i Rendezvous Irla Costa del Sol. Come.

Rick Fellini utworem Welcome to Rimini zakończył pierwszy dzisiejszy mix. Reklama.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.

0: Radek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na nasz drugi miks, a otwiera go formacja Garcia utworem Bamboleo, potem DJ Bobo Everybody, a także grupa Fun Factory w nagraniu Celebration.

był niemiecki zespół Fun Factory, przed nami Enrique Iglesias i piosenka, która przyniosła mu światową sławę, to utwór Bailamos. Potem Lady Gaga, Alejandro, a także połączone siły dwóch zespołów, Chili, Carapicce i Tic Tic.

Marinero śpiewała Lucia, a teraz już Micaela i dwa wielkie hity połączone w całość to La Colegiala i La Isla Bonita. Potem Jimmy Cliff, Reggae Night, a także grupa Bonnie M i Felicidad Margarita.

0: Bonem utworem Felicidad Margarita zakończyła ten miks.
1: Reklama. Już w niedzielę 26 lipca.

0: Od 15 piknik rodzinny. Dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca mała armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl.
1: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na kolejny miks, a przed nami amerykańska wokalistka Kim Carnes i Betty Davis Eyes, potem Kenny Rogers i This Woman, a także grupa Blondie w nagraniu Heart of Glass.

0: Ten mix zakończyliśmy w elektronicznych klimatach. To był Patrick Cowley, Technological World.
1: Reklama. Wystartowały letnie rabaty w Black Red White. Tylko do 15 lipca. Stylowe meble i dodatki taniej nawet o 55%. A do tego 20 lat 0%. Odkryj też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel na co dzień. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
3: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.

Madonna, jej wielki hit La Isla Bonita, a przed nami król dyskotek lat 90. DJ Bobo i There Is A Party. Potem grupa Fun Factory, I Wanna Be With You, a także zespół Mr. President i Coco Jumbo. Potem duet Captain Check, Aiko Aiko, Bonnie M w swoim miksie wakacyjnych hitów, a na koniec dzisiejszego spotkania Murray Head i One Night.

0: Murray Head utworem One Night in Bangkok zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro, słyszymy się o 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Uff, ale gorąco.
3: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
4: No to jedziemy kolejem na Gubałówkę.
5: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 Dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecz Araby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
1: Reklama.

0: Proszę Państwa, mamy nadzieję, że tak jak my korzystacie z wakacji.
1: Kabaret Ani Mru Mru.
2: Radio Plus. Lato z nutką nostalgii.

ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od